0: wiecie, jak być nieustająco młodym, pięknym i bogatym, należy brać przykład Robiego Williamsa i Nicole Kidman, albo też z porannych prowadzących. Nasz sekret to jest wstawanie jeszcze przed kurami, a wstajemy w składzie Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski. Piotr
2: Jaworski. Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
5: No ludzie złoci, jak my gramy dla Was.
6: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
5: i 90.
7: I do dziś są kochane.
8: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
4: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
3: Autopromocja.
8: 4 dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Nie żyje Witold Płóciennik, operator filmowy, był poszukiwany od kilku dni. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. 56-latek został znaleziony martwy w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Jego tożsamość potwierdziła rodzina. Sekcja ma wyjaśnić przyczynę śmierci i ustalić, czy mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Płóciennika poszukiwano od poniedziałku. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, leśnicy, żołnierze i wolontariusze. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
10: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
9: Nowy szkolny jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
11: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
12: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
9: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał już jutro z Włoszkami. Z kolei Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
13: Po raz pierwszy wyjeżdżamy dzisiaj na ulicę naszego miasta, żeby sprawdzić, jak wygląda na nich sytuacja, i o tej porze nie ma jeszcze dużych utrudnień, ale na pewno już niedługo więcej aut będzie na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Klasztornej i 11 listopada, podobnie na Partyzantów Głowackiego czy Pińczkowskiej. Więcej aut będzie też na Rejmonta.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Zdecydowanie pochmurny dzień zapowiada się dzisiaj w Jędrzejowie. Wygląda na to, że słońce nie za bardzo będzie miało szansę pokazać nam się chociaż na chwilę, ale za to ma być całkiem ciepło. Od rana na termometrach mamy 16 stopni, później maksymalnie temperatura wzrośnie nam do prawie 25. Wiatr będzie umiarkowany, ciśnienie w normie, padać będzie mogło dopiero w nocy.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej poszukajcie sparring partnera, gdyż będziemy razem ćwiczyć taekwondo.
3: Wow, po szóstej też zagramy wam przebój z kategorii wow, czyli piosenkę spod lady. Koniecznie sprawdźcie, o który to nam przebój dzisiaj chodzi. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie szóstej. No kochani, piątek, piąteczek, piątunio, nie pomyliłem się?
2: Piątolongo,
3: Ricky Martin, La Copa, De La Vida.

0: nikt się nie zaczął o poranku, to po prostu kamilion. Culture Club gra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 6. Witamy was w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Mamy czwarty dzień września, no i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia? 28 urodziny z kolei obchodzi dzisiaj internetowy gigant, czyli firma Google. Obchodzimy również Światowy Dzień Taekwondo.
2: Ja, chodzia! To zacznijmy ten piątek z półobrotu. Jak się macie, kochani, na macie? Leżycie, wstaliście czy znokautowani? Jeszcze pochwalcie się, kochani. Zaczynamy apel poranny. No to dzwońcie w ten piątek. 22, 4, 4 i 3, 0. Dajcie znać, że jakoś żyjecie i z półobrotu przebalicie w ten cały pracowity tydzień. Czekamy na was i gramy Kasię Kowalską. Być tak bliska.

0: Pamiętacie musical Mamma Mia? Podobno aktor Pierce Brosnan najpierw dowiedział się, że zagra w tym filmie, a dopiero dużo, dużo później dowiedział się, że tam nie tylko trzeba grać, ale też trzeba będzie śpiewać. Nas nie trzeba namawiać. My, jak tylko słyszymy, że jest piątek, to od razu tararirarara o poranku 20 po 6.
1: I jesteśmy w tym tak samo dobrze jak Pierce Brosnan, kochani. To wszyscy wiedzą. Wanda i Banda i jej hi-fi. Już za kilka chwil, no bo trzeba podnieść poziom honoru we krwi. I do tego służy radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: jeśli poniedziałek byłby piosenkarzem, to bardziej jak, dajmy na to, pan Jerzy Połomski albo Robert Palmer, ci w garniturze i z ułożoną fryzurą, a piątek, no piątek byłby właśnie takim Bobem Marleyem z dreadami. Piątek, 4 września mamy w kalendarzu i pytanie, czy tylko my nie śpimy o tej wczesnej porze, o 6.31, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, z tej strony Dorota. Z półobrotu zaczynam ten piąteczek, piątunio, bo zaraz po pracy jadę do taty, do Bydgoszczy, to jest 400 kilometrów. Będę potrzebowała 2 termosy kawy. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i wszystkich, którzy was słuchają, bo warto. Warto was słuchać.
2: O, jesteśmy dumni, że mamy takich słuchaczy. No tak, i że możemy być równie potrzebni i skuteczni jak 2 termosy kawy.
3: Tak. Zaczęliśmy razem z wami kolejny radiowy sezon. No i naprawdę mamy nadzieję, że kto słucha radia Złote Przeboje, ten przez cały rok czuje miłe ciepełko i się szeroko uśmiecha. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla tych, którzy na apel poranny nie zdążyli dzisiaj, a Sissy Catch gramy dla tych, na których kawa nie podziałała z samego rana. 2 minuty po 6:30.

0: To była piosenka o tym, że wszystko się kręci wokół pieniędzy. Donosimy my w radiu Złote Przeboje, że nieprawda, że lubimy też się bawić, świętować, no, tak. No i cieszyć takimi naprawdę dużymi przyjemnościami, takimi jak koncert, na który zapraszamy was nieustająco 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce pod Lublinem. Koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, tak się nazywa, a my mamy dla was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
1: Mamy i oddamy. Żeby zdobyć bilety, zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Tam napisz po prostu, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
5: Reklama. Złote przeboje w drodze.
6: Sprawdzamy, jak o tej porze wygląda sytuacja na naszych drogach. Jeszcze w centrum nie ma bardzo dużego ruchu, ale na pewno więcej kierowców będzie na drogach dojazdowych, przede wszystkim na Kilińskiego i Małogoskiej, ale podobnie przy 11 listopada też będzie dało zauważyć się trochę większy ruch, podobnie na Partyzantów i Głowackiego.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Wonder i jego Part Time Lover. Za 10 minut będzie 7, a teraz uwaga, uwaga! Zagramy wam przebój z kategorii wow. Czyli piosenkę taką, wiecie, spod lady. To będzie przebój, który 26 lat temu dotarł do pierwszego miejsca w 25 krajach.
1: Inna ciekawostka, że w klipie do tego przeboju pojawia się Sacha Baron Cohen, ale nie jako Borat, tylko jako Ali G. A do tego jeszcze teledysk do tego singla był pierwszym wideoklipem tej artystki wydanym jako DVD.
0: No to już nie trzymamy was w niepewności. Wyciągamy przebój wow spod lady i gramy. Piosenka Musiki Madonna w Radiu Złote Przeboje.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Wulkan optymistycznych dźwięków. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, piątkowy poranek za 4 minuty 7. A teraz uwaga, będzie news dla wszystkich, którzy nie kolekcjonują pieniędzy. Dla nas między innymi.
1: Tak. Gdzie Polacy najchętniej spędzali wakacje, no i ile za nie zapłacili?
0: No właśnie.
1: Po wakacjach mamy takie podsumowanie. Posłuchajcie szczegółów w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: 4 września mamy w kalendarzu i to jest piątek, jest siódma, czyli przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Prezydent świadkiem w ważnym śledztwie. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Sprawca tragicznego wypadku na A1 był pod wpływem klefedronu. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o czworo prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
3: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczny przesłuchania pana prezydenta.
2: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsce ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
4: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
2: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc. Ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu, we wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę odstąpić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
6: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
5: Złote przeboje w drodze.
8: Coraz więcej aut mamy o tej porze w centrum miasta i gęsto zaczyna robić się na Jana Pawła II, Kilińskiego czy Krzywej. Podobnie sytuacja wygląda na Kieleckiej i Pińczkowskiej. Więcej czasu zajmie nam też przejechanie Rejmonta i 11 listopada na Szybkowskiego też będzie już coraz tłoczniej. Swobodnie za to jedziemy teraz Partyzantów.
5: Pogoda w Świętokrzyskiem.
8: Dużo chmur mamy od samego rana na niebie w Jędrzejowie, ale na dzisiaj synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Słońca co prawda też nie zobaczymy, no ale wygląda na to, że parasole się nam nie przydadzą. 16 stopni mamy od rana na termometrach, później możemy spodziewać się prawie 25 maksymalnie, więc będzie naprawdę całkiem ciepło. Wiatr do tego utrzyma się umiarkowany, ciśnienie będzie w normie, padać będzie mogło dopiero w nocy.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Dzień dobry! Po siódmej odkryjemy, że skoro jest piątek, to budzi się w nas dusza poety, choć nie każdy rodzi się Mickiewiczem.
9: Po siódmej wykonamy też skok nagłówki, czyli na najlepsze prasowe i portalowe nagłówki tego tygodnia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Piątunio, piątolongo, gramy na Umersi, 4 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 4 dzień września w kalendarzu, piątek, a skoro piątek, to nie wiemy jak tam u was, ale nam już głupotki w głowie, dlatego zapraszamy was do dokończenia wierszyka piątkowego. Uwaga, na górze róże, na dole piątek. Kto na początek?
2: Ja na początek. Bardzo. Na górze róże, na dole piątek, czas odpalić weekendowy wąt.
1: No właśnie.
3: Na górze róże, na dole piątek, wstałem, dobre i to na początek.
4: Dobre.
5: To teraz ja, na górze róże, piątek, na dole. Ja już klepię schabowe na stole. A teraz wy, kto dokończy? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, czekamy za najkreatywniejsze podejście do tego zadania. Wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Tak więc na górze róże, piątek, na dole będzie u kogoś kawa na stole. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Kings of Love. Kto jest w wieku waszych porannych prowadzących, pamięta, że ten przebój Fancy'ego był wykorzystywany w programie Bliżej Świata do pokazów mody. U nas o poranku panuje taka zasada, że kto wstaje pierwszy, ten chodzi modniej ubrany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za 10 minut wróci do nas kultowy skok na główki, czyli najlepsze i najgłupsze nagłówki z całego tego tygodnia. Wcześniej usłyszycie idealne gwiazdy na piątek. Eagle Eye Cherry i Beyoncé.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.

0: Skok na główki. W Radiu Złote Przeboje.
1: Do Radia Złote Przeboje docierały tysiące, a nawet setki próśb o powrót legendarnego piątkowego kącika, czyli przeglądu nagłówków prasowych i internetowych. No to co? No to wraca.
2: No to wraca. Zapraszamy na przegląd najmocniejszych, najśmieszniejszych, czy po prostu najgłupszych nagłówków.
3: To na początek Super Express, papierowy ze środy. Smażyła frytki, zdobywa medale dla Polski.
1: Ładnie.
4: To teraz fakt papierowy z czwartku, pierwsza strona. Szelęgowska oskarża Jabłczyńską: czynisz strasznie dużo zła.
1: Wow. Donald.pl: Kaczyński cieplutko o partii Morawieckiego. To jest zdrada najnormalniejsza w świecie. Zdrada!
3: Autokult.pl: pobili się o miejsce w kolejce. Mężczyzna wyjął pałkę teleskopową.
2: Oj, kolejny nagłówek. Nagrał zdradę żony robotem sprzątającym. Wygrał rozwód, ale idzie do więzienia.
4: Teraz Polsat.news.pl: sąsiedzi chwalą Polaków. Strefa śmierci na granicy.
1: Oj. O2.pl: ksiądz wjechał w auto 25-latki i uciekł. Miał blisko 2 promile. Kuria ubolewa.
3: Za chwilę kończymy. To teraz Donald.pl: Kępno. 15-latek wziął wartego 1,5 miliona Maybacha rodziców i niestety trochę mu się rozbił.
2: Oj. No i kończymy papierowym dzisiejszym faktem. Ciekawa fucha niemieckiej polityczki. Chce spłacić kredyt nagimi fotkami.
5: No to śmiech na sali, nie?
0: Skok na nagłówki w Radiu Złote Przeboje.
1: Obiecujemy, że skok na nagłówki powróci. Znaczy wróci wtedy, kiedy się uzbiera znowu tych szokujących, śmiesznych, głupich nagłówków. A my gramy w piątkowy poranek Pointer Sisters na Dzień Dobry za 26:08.

0: Fantastic Snubą na wokalu Sal Solo, pan, którego cenimy za fenomenalny wokal oraz zazdrościmy mu tego, że nie musi rano układać fryzury na głowie, gdyż jej po prostu nie posiada. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 20 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę jedyny i prawdziwy zespół Demono z Andrzejem Krzywym na wokalu nam zaśpiewa, a wcześniej się przejedziemy naszym złotym korkowozem i sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mamo! Gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Reklama. Złote przeboje w drodze.
17: Zdecydowanie da się już odczuć poranne godziny szczytu na naszych drogach. Tłoczno będzie na 11 listopada czy w okolicach Jana Pawła II i Kieleckiej. Ciężko jedzie się też przez 3 maja i Piłsudskiego i więcej czasu potrzebujecie na pewno na Szybkowskiego. Nie lepiej sytuacja wygląda przy Głowackiego i na Partyzantów.
16: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj od rana waszym prowadzącym to tylko głupoty w głowie, to zapraszamy do kończenia wierszyka piątkowego w związku z tym. Zaczyna się od słów: na górze róże, na dole piątek. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Na górze róże, na dole piątek, grzechów piątkowych, witam początek.
3: Na górze róże, na dole piątek, radio złote przeboje, na dobrego weekendu początek.
4: Na górze róże, na dole piątek, wszyscy byśmy chcieli, by wygrała świątek.
5: Na dole czwartek, na górze piątek, nie cieszta się ludzie, od poniedziałku znowu początek.
6: No to teraz wy, 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek. @złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszą wersję tego wierszyka wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Na górze róże, piątek, na dole wolę, piątek, od poniedziałku wolę. Jakoś tak. Czekamy na więcej. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: duże nagrody Piątek, żeby wygrała Świątek. To była jedna z waszych propozycji, propozycji słuchaczy sprzed chwili. No i żeby też siatkarki wygrały, będziemy kibicować.
1: No tak, tak, no tak, tak. Ten weekend czekają nas, no, siatkarskie emocje. Jutro nasze siatkarki grają z Włoszkami o półfinał Mistrzostw Europy.
2: No nie mogę.
1: Więcej w półfinale Mistrzostw Europy grają oczywiście, o finał grają. Więcej szczegółów powiem już za chwilę w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Kaufland jest...
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
23: 4 września i to jest piątek, mamy punktualnie godzinę 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami. Iwona Barańska.
24: Prokuratura składa wnioski o areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Alarm w Niemczech, podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej. Polskie siatkarki o krok od medalu Mistrzostw Europy. Są wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie 3 osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy zarzucają im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działania na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
25: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
24: Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie 3 próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
26: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich, polskich rodzin, pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
24: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Podejrzany przedmiot został znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki.
24: Mówiła przyjmująca Paulina Damaskę, by dostać się do wielkiego finału, nasze siatkarki będą musiały jutro w półfinale pokonać groźne Włoszki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
3: O tej porze więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Kilińskiego, Krzywą i Pińczkowską. Na Kieleckiej i Jana Pawła II też jest tłoczno. Podobnie sytuacja wygląda na 11 listopada, Rejmonta i Przypkowskiego. Ciężko jedzie się też przez Piłsudskiego. W okolicy Sadowej też da się zauważyć większy ruch.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Jędrzejowie. Wygląda na to, że przez cały dzień słońce się raczej nie pojawi, no ale padać ma dopiero w nocy, więc w ciągu dnia parasole też się nie przydadzą. Około 17-18 stopni mamy teraz na termometrach. Będzie jeszcze cieplej, maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się prawie 25, więc nie będzie tak źle. Weekend zapowiada się trochę chłodniejszy, maksymalnie 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej opowiemy wam o tym, że Polska ma nową wyspę, może nie tropikalną, ale za to o kształcie bardzo ochoczo komentowany.
3: Tak, po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę naszego programu w nagrodę za udział w porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po godzinie ósmej, gramy tam szer.

0: Jest, jest.
1: Nowa wyspa na Bałtyku, wow. Proszę państwa. Mało tego, jej kształt rozpala wyobraźnię. Posłuchajcie sami.
2: W miejscu, w którym Wisła wpada do morza, w Mikoszewie, powstała taka piaszczysta wysepka o zagadkowym kształcie. Do komentujący zdjęcia internauci zastanawiają się, do czego jest podobna. Jedni widzą tu serce, inni przekrojone awokado, muszelkę, no a jeszcze inni mają swoje własne skojarzenia.
3: Po naszemu to jest tak, poziom Bałtyku się obnażył, znaczy obniżył i wyszło na wierzch łono natury.
1: A teraz... Pięknie.
3: A teraz będzie piękna niczym Wenus z morskiej piany. Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień też piękny, gdyż piątek. 12 po 8.

0: nudów, proszę Państwa, z nudów i z brzdąkania na fortepianie takiego bezmyślnego wziął się ten słynny motyw na fortepianie, który napędził cały ten numer i wielką karierę grupy Toto. Hold the Line zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek. Piątek wziął się z potrzeby, potrzeby odpoczynku, potrzeby szaleństwa i wygłupów wszelakich. 19:08.
1: Dzień dobry, Wam mówimy. Właśnie w ten wyczekiwany jakże piątkowy poranek za chwilę zespół, który raptem kilka dni temu grał na żywo w Polsce, zespół OND wystąpi dla nas w porannym programie Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Taniej masz. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Czyta lektor AI.

najniższe ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat dzisiaj mocno niepoważny z okazji piątku. Dzisiaj każdy właśnie z tej okazji mógł dokończyć wierszyk piątkowy. Na górze róże, na dole piątek. I czas na podsumowanie telefonów od niewiniątek.
2: Na górze róże, na dole piątek. Za kilka godzin znów stracą wątek.
3: Na górze róże, na dole piątek. Radio, kawa i kocyk. Idealny potomtek.
4: Na górze róże, piątek na dole. Znów minął tydzień. O ja pie...
5: Na górze róże, na dole piątek. O role tości trwa wielki wrzątek. Nigdy w życiu dwa emocji bez liku. A ja już weekend mam w swoim grafiku.
6: No i czuć w tej ostatniej frażce klimat Kochanowskiego. Ktoś ewidentnie kocha piątek, proszę Państwa. I dlatego ostatnią w tym tygodniu złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten właśnie telefon.
7: Tak.
6: Dziękujemy pięknie, a po weekendzie poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.

0: Co najmniej z dwóch powodów chce nam się tańczyć. Pierwszy to taki, że gra Rick Astley Together Forever w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a drugi powód jest taki, że mamy piątkowy poranek, czyli już plany niecne weekendowe nam w głowie.
1: No jasne, a już za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda droga do pracy, czy szybko, czy zakorkowana, a później saksofon, pojawi się saksofon, który kojarzy nam się absolutnie z latami 90., czyli Robert Chojnacki i piosenka I Love You Do Bólu. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przyboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Nieco tłoczno wciąż będzie na naszych ulicach. Na pewno więcej czasu potrzebujecie na Pińczkowskiej, Głowackiego i Partyzantów, a także na Kieleckiej i 11 listopada. Nie lepiej sytuacja wygląda na 3 maja i Piłsudskiego. Utknąć można też w okolicach Krzywej i Zielonej, a także w okolicach Murowańca czy Kopernika.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Jak się wyszaleć, to tylko teraz, póki trwa kalendarzowe lato, a teraz wam wyjaśnimy, o co chodzi i dlaczego.
1: No.
2: 10 lat żmudnych kanadyjskich badań wskazuje jednoznacznie, że przywiązanie do zasad moralnych zmienia się nam wraz z porami roku.
1: No proszę.
2: No i tak, konkretnie. Latem i zimą zasady mamy raczej wątłe. Moralność wraca nam wiosną i jesienią.
3: No tak, no a ponieważ ta jesień za pasem, to donosimy, że z moralnych przyjemności to zostały nam tylko jędrne prawdziwki i dorodne kurki. Maślaki odradzamy, żeby nudą nie powiało. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz patron wszystkiego szalonego. W piątek Freddie Mercury i koledzy z grupy Queen.

0: Giganci Queen w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątkowy poranek za 4:09. Ostatnio w internecie pojawił się taki słodki mem z definicją studenta. Otóż student to taki bezrobotny, z którego rodzice są dumni. A teraz mamy coś a propos.
1: A, ładne.
2: A które studia otwierają drzwi do wysokich zarobków?
0: No, które, no. Które?
2: Maturzyści mogą to teraz sprawdzić u Eli.
0: U kogo?
2: Co to takiego ta Ela? Wyjaśnię w najbliższych wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie, bo warto.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czwarty dzień września i to jest piątek, mamy godzinę 9:00. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Fałszywe oferty i wyłudzone kody BLIK. Cyberpolicja zatrzymała 8 osób. Maturzyści, nie wiecie, jakie studia wybrać? System ELA podpowiada. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować polskie niebo. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz informuje, że nasz kraj zwiększa aktywność sił powietrznych, m.in. myśliwców F-16 i śmigłowców. To odpowiedź Polski na rosyjskie prowokacje. W ostatnich tygodniach rosyjskie samoloty wojskowe regularnie są przechwytywane przez polskie myśliwce niedaleko naszej granicy. Ostatnio, choćby wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki. Diesel prawie 8,40, benzyna 7,65. To ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
16: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną. Niemal do zera robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
15: Pod koniec lipca prezydent nie podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. 8 osób usłyszało zarzuty, w tym 3 osoby nieletnie. Przestępcy zakładali fikcyjne konta i publikowali fałszywe oferty sprzedaży w internecie. Klientów kierowali na podstawione strony, gdzie wyłudzali dane i kody BLIK. 3 podejrzanych zostało aresztowanych. Dorosłym grozi do 12 lat więzienia. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
17: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
18: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
15: System można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa, w swoim drugim meczu na US Open znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
19: Pogoda.
15: Popadać może dziś niemal w całym kraju. Najwięcej deszczu spadnie na północy. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, 21 w Warszawie i Lublinie, do 25 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. W weekend trochę więcej słońca, ale też popada.
19: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
14: Jak mówi stare polskie przysłowie, wziął się piątek do roboty, nic nie robił do soboty. I tego wam, kochani, życzymy, a już za chwilę zaprosimy na spotkanie z Agustinem Agurolą.
21: Gdyż przed nim urodzinowy weekend, a przed nami wielka impreza w gorących rytmach, którą Agustin zorganizował. Radio Złote Przeboje poleca się przed weekendem. Mamy 4 minuty po 9, a teraz coś właśnie a propos latino, Lubega.
22: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 99 luft, balonów, neny w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dobrze się składa, bo akurat my tutaj w porannym programie dmuchamy balony i organizujemy imprezkę urodzinową. A jubilat przy telefonie, Agustin Egurola!
1: O, witajcie, ale miło, że dzwonicie!
0: 100 lat, no, niech ojczyje nam. Agustinie, dziękuję, drogi kochany. Czego ty sobie życzysz na urodziny? Może tak zapytamy, zanim przejdziemy do prezentów.
1: Ja sobie życzę przede wszystkim teraz jakiejś fajnej wycieczki, podróży po świecie, bo zeszły rok był fantastyczny, więc mam nadzieję, że ten przyszły rok poświęcę na to, żeby odwiedzać najpiękniejsze miejsce na świecie.
0: Super. No właśnie, super. Bo sęk w tym, żeby w każdym wieku chciało się chcieć człowiekowi, prawda? To jeszcze właśnie cię podpytamy, tak, co ty byś chciał zrobić, dokonać czego? Jakieś masz plany? Może zdradzisz troszeczkę takie życiowe?
2: Podróżnicze.
0: Oprócz tych podróżniczych.
1: No, tak, nie wiem, czy wiecie, ale niedawno wziąłem ślub, więc wybieram się na tak miesiąc miodowy. Lecę z żoną teraz do Wenecji, a później do Paryża. To jest mój pierwszy plan, więc będzie pięknie, romantycznie, ale w tym roku chcę jakby jak najwięcej wyjeżdżać i odpoczywać, bo uważam, że nie do końca już jest się gdzieś pieszy i trzeba cieszyć się życiem. Taki mam plan.
0: Słusznie. No pewnie. Pośpiech to jest wskazane przy łapaniu much, tak mówią. Tak. Agustinie, dokładnie. Słuchaj, a ponieważ my jesteśmy tak na progu tego twojego urodzinowego weekendu i rozmawiamy z człowiekiem, który na tańcu zna się jak mało kto w tym kraju, no to musimy zapytać. Ty wiesz najlepiej, przy jakich kawałkach najlepiej się baluje i imprezuje? Co gra na twoich domówkach? Masz coś takiego w głowie?
1: No oczywiście, że muzyka latina, no to nie jestem tutaj jakiś odkrywczy. No i na pewno bardzo dużo baciaty, bo baciata jest teraz największym hitem, znaczy od kilku lat jest największym hitem. Super. Bo to taki bardzo prosty taniec, który się tańczy i przytula do partnerki, więc na domówkach przede wszystkim baciata.
0: Z okazji twoich urodzin masz też zaproszenie dla słuchaczy Radia Złote Przeboje i o nich za kilka chwil powiemy.
2: Tak jest, a teraz będzie Bombastic Fantastic, czyli Mista Loba Loba, Shaggy!

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
3: Reklama.
9: Raz, dwa, trzy!

0: To był duet Salt & Pepper w Radiu Złote Przeboje z propozycją, żeby pogadać o seksie. No my pozostaniemy głusi na te prośby, bo mamy do omówienia super imprezę z Agustinem Agurolą. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Tak, tak, witajcie kochani.
2: Agustinie, po sukcesie ABBA Night Dinner Show nie zatrzymujesz się, jest ciąg dalszy tego taneczno-muzycznego projektu. I na co tym razem zapraszamy?
1: Tym razem na Havana Dinner Show. Opowieść o Havanie. Opowieść o kubańskiej rewolucji, opowieść o wielkiej miłości, opowieść o moim życiu, więc jeżeli macie ochotę na taki weekend ze mną i z Kubą, nie trzeba lecieć 10 tysięcy kilometrów, tylko spędzić ten czas ze mną, to zapraszam do Manuarte w Łodzi na Dinner Show by Agustin Agurola.
0: Czyli będzie tak i romantycznie, i trochę nostalgicznie, jak słyszymy. Ale słuchaj, Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, to tak sobie my to wyobrażamy. Salsa, rumba, mambo, cha-cha, to są kubańskie tańce, o ile nam oczywiście wiadomo. To powiedz, który jest najgorętszy, który będzie rządził na tej imprezie i na parkiecie wtedy?
1: No na pewno będziemy tańczyć cha-cha-cha, na pewno będziemy tańczyć rumbę, na pewno będziemy tańczyć salsę, będziemy się kąpać w tej muzyce latynoskiej. Będzie mały, szybciutki kurs tańca, ale też bardzo fajne show tancerzy, więc będzie można popatrzeć na świetny taniec i spróbować samemu sił.
2: Już się nie możemy doczekać. Zresztą słuchacze Radia Złote Przeboje już mają, co niektórzy szczęśliwcy, już mają bilety na to wydarzenie. Zapraszamy na Havana Dinner and Show by Agustin Agurola, który był dzisiaj naszym gościem w Radiu Złote Przeboje w programie porannym na żywo. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i wszystkiego dobrego urodzinowego jeszcze raz.
1: Dziękuję, powitam wszystkich na Havana Dinner Show. Czekam na was.
0: No to kochani, teraz piątkowo, imprezowo, Modern Talking.

0: Zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
3: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... MediaExpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na MediaExpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na MediaExpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: co tu ukrywać? Co to owijać w bawełnę? To był nasz hymn piątkowy. Kocham wolność, chłopcy z Placu Broni. To co? Kochamy i spadamy. Dziękujemy.
1: Wyrywamy się na wolność, tak jest. I wam też tego samego życzymy. My, poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki.
1: Piotr Jachim.
3: Dzięki.
1: Tomek Torkiewicz. A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
4: Jestem i też bardzo wam dziękuję. No i teraz w ten piątkowy, piękny dzień, to przedpołudnie będę wprowadzać was ja. A Eurythmics i Annie Lennox zapyta, kimże jest ta dziewczyna?

Yeah, Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje. I już za 4 minuty, za 3 dokładnie, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, sprawdźmy prognozę pogody na ten piątek wrześniowy. Zostańmy razem.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.bel-pol.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku. A teraz?
13: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Natalia Dobrowolska. 20 osób zginęło tego lata w wypadkach drogowych w Świętokrzyskiem. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Łącznie doszło do 150 wypadków, mówi nasza reporterka Ewelina Walczak.
16: Policjanci przebadali pod kątem trzeźwości prawie 125 tysięcy kierujących. Pijani kierowcy byli sprawcami 9 wypadków, w których zginęły 2 osoby.
15: Nad wodą życie straciły 2 osoby. Przed sądem rejonowym w Kielcach natomiast rozpoczął się proces dwojga aktywistów oskarżonych o uszkodzenie mienia podczas ubiegłorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Sprawa dotyczy incydentu na stoisku izraelskiej firmy, które według aktu oskarżenia oblano kwasem masłowym i czerwoną cieczą. Oskarżeni nie przyznają się do winy i twierdzą, że użyli jedynie wody z barwnikiem spożywczym w ramach pokojowego protestu. A rzeka Nida została nominowana do konkursu Cuda Polski organizowanego przez redakcję National Geographic. Przepływająca przez 4 powiaty Świętokrzyskiego rzeka ma 151 km długości i jest jednym z najważniejszych walorów przyrodniczych po Nidzie. Za godzinę powiem więcej o bonie senioralnym.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Cały czas na niebie w Jędrzejowie gęsto od chmur. Tak, dzisiaj będzie do końca dnia. Na słońce nie mamy praktycznie żadnych szans, ale tyle dobrego, że padać ma dopiero w nocy. No i temperatura nie należy do najniższych. Teraz mamy około 20 stopni. Możemy spodziewać się jeszcze dzisiaj 25. Na jutro synoptycy prognozują trochę więcej słońca, ale temperatura nie przekroczy 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
17: Dzień dobry, witamy, rozpoczynamy i rozkręcamy piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje i mam nadzieję, że jesteście z nami jak zawsze, a nowych słuchaczy witam serdecznie i ściskam.
18: Radio Złote Przeboje.
17: Trochę gimnastyki porannej, teraz ręce w górę, hands up i oddajcie mi swoje serce, give me your heart. Nie to, żebym chciała za dużo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: just to please you.
1: 10:11, słuchacie Radia Złote Przeboje i tak zastanawiam się, czy my jako dorośli potrzebujemy jeszcze pochwał? Czy to nas popycha do działania? No bo prawie 30% pytanych Polaków w badaniach przyznało, że nigdy nie usłyszało pochwały z ust szefa. Nigdy w życiu. A jednak 40% przyznaje, że przykładaliby się do pracy bardziej, gdyby ich wysiłki były docenione. Choćby właśnie przez pochwałę od szefa. No właśnie, a jak jest z wami? Jaka pochwała od szefa zapadła wam w pamięć? I czy w ogóle wam się zdarzyła? To jest ciekawe. Porozmawiajmy o tym 224430, albo można napisać też robota@złoteprzeboje.pl. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo?
2: Robota nie zając.

przed nami Nie płacz Ewka. To jest oczywiście coś dużo więcej niż tylko piosenka. To jest emocjonalny manifest pokolenia, które dorastało w cieniu PRL-u. Ale kim naprawdę była Ewka, która zainspirowała twórców Perfektu? Otóż okazało się w jednym z wywiadów, twórcy opowiadali, że kryje się za tą postacią nie jedna, a dwie prawdziwe historie miłosne. Jedna z nich rozgrywała się w warszawskich łazienkach i w klubie Medyka, a druga w klasie języka angielskiego i obie poruszyły serca, jako słowa jednej z najpiękniejszych ballad polskiego rocka. Zbigniew Hołdys w ogóle zaproponował, żeby tę piosenkę nagrać kolegom dopiero podczas nagrań, a oni nagrali tę piosenkę i była takim jakby troszkę niechcianym numerem, dlatego że była nagrana zupełnie przypadkowo. Zostało trochę czasu w studiu i Zbyszek Hołdys powiedział: chłopaki, mam jeszcze taki kantrowy kawałek, więc może byśmy wykorzystali te ostatnie pół godziny. No i tak właśnie powstało to, bez czego nie wyobrażamy sobie teraz historii polskiej muzyki rockowej. Nie płacz Ewka, Radio Złote Przeboje, rok 81.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
15: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Dzisiaj mamy sporo maili od was i cytuję, a jest nieźle. Edyta dzieli się tym, że nie zapomni, kiedy jesienią rok temu puściła na cały regulator w pracy makarenę, kiedy w deszczowy dzień wszyscy byli na skraju załamania i dostała pochwałę od szefa za, uwaga, doskonałe zarządzanie sytuacją krytyczną. To mi się podoba, szef kreatywnie podchodził do trudnych spraw. Michał pisze tak, kiedyś w pracy byłem bardzo głodny, więc wyjąłem kanapkę i zacząłem jeść, jak gdyby nigdy nic. Nagle idzie szef. Ja przerażony, że zaraz się wścieknie, że robię sobie przerwę zamiast pracować, chowam kanapkę pod stół, a szef mówi, dobrze, dobrze, Michał, posilaj się, potrzebujemy ludzi, którzy wiedzą, kiedy trzeba zadbać o podstawy. A jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo wy? 2244430. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Jak tradycyjnie w tym tygodniu tak to było. Po godzinie 12. 2244 i 30.
0: Robota, nie zając.

0: Dziękujemy. Robbie Williams za tak piękne wykonanie piosenki. Jakąś pochwałę bym mogła przygotować, ale nie jestem szefem Robbiego Williamsa. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
9: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
10: Natalia Dobrowolska. 50 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym w Nepalu przekazał biskup kielecki Jan Piotrowski za pośrednictwem misyjnego dzieła diecezji kieleckiej. Pieniądze mają trafić do osób dotkniętych skutkami tragicznej powodzi, które straciły domy i dobytek. A bon senioralny ma pomóc osobom po 65 roku życia w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie będzie miało formę usług opiekuńczych, a nie wypłaty gotówki, mówi nasza reporterka Urszula Myszkinis.
11: Bon senioralny będzie przeznaczony dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, pielęgnacji czy sprawach zdrowotnych. Maksymalna wartość usług to 2150 zł miesięcznie, a o ich zakresie i liczbie godzin będzie decydował stopień niesamodzielności seniora.
10: Jednym z warunków będzie także kryterium dochodowe. A Kielce dostały blisko 46 milionów dofinansowania na ochronę zieleni i bioróżnorodności. Zmiany obejmą m.in. Park Miejski, Dolinę Silnicy oraz rezerwaty Kadzielnia, Wietrznia i Ślichowice. Powstaną nowe ścieżki, punkty widokowe i miejsca odpoczynku. A za godzinę powiem o dopłatach do czynszu.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Pogoda w Świętokrzyskiem.
10: Około 21 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Jędrzejowie. Możemy spodziewać się jeszcze 25, więc będzie trochę cieplej. Na niebie cały czas dominują chmury, ale tyle dobrego, że synoptycy opady prognozują dopiero w nocy i wiatr utrzyma się też umiarkowany. W weekend trochę więcej słońca będzie mogło się pojawić, no ale za to ma być chłodniej. Maksymalnie w sobotę możemy spodziewać się 20 stopni, a w niedzielę raptem 17.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
12: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: Kolejna godzina przedpołudnia piątkowego rozpościera się przed nami, a będzie wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90., bo to jest Radio Złote Przeboje.
14: Radio Złote Przeboje.
13: W roku 84 ten przebój rządził i do dziś jest uwielbiany i wcale się nie dziwię. Gosia Kościelniak, zapraszam, robota nie zając, więc w wolnej chwili dzwonicie do Radia Złote Przeboje 224430 i my sobie rozmawiamy dzisiaj o tym, czy kiedykolwiek, a jeśli tak, to jaką zapamiętaliście pochwałę od swego szefa.

Nie był fotogeniczny i nie był supergwiazdą. Kiedy w 1979 roku Christopher Cross siedział w studiu nagraniowym w Los Angeles i wpatrywał się w taśmę, o której wszyscy mówili, że jest skazana na porażkę, jeden z producentów powiedział mu: no głos masz wspaniały, szkoda, że nikt nie zwraca uwagi na twój wygląd. Christopher Cross zaśpiewał wtedy tak pięknie, że inżynierowie przestali w ogóle się ruszać w studiu. W tym momencie zrozumiał, że wcale nie musi wyglądać jak gwiazda, żeby brzmieć jak gwiazda. Spokojny, nieśmiały, no i obojętny na to, jak wygląda, pojawił się w dżinsach, kurtce, ale z głosem, którego nie dało się zapomnieć. Kiedy wydawnictwo płytowe podpisało z nim kontrakt, kierownictwo sądziło, że postawiło na autora o łagodnym głosie, który osiągnie skromniutką sprzedaż, i nikt nie wyobrażał sobie, że przełamie on rekordy Grammy Awards i zdobędzie Oscara.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? Szefowie w Polsce, sprawdziliśmy badania, rzadko chwalą swoich pracowników. 43% badanych wskazuje, że wyrażanie uznania przez szefa jest w ich firmie zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. A czy tego potrzebujemy? Dzwonicie.
2: Jedną z pochwał szefa, którą z pewnością nie zapomnę, powiedział: Wysiek, technicznie było to prawie idealnie, tylko że mogło być troszkę szybciej.
3: Najlepszą pochwałą szefa to było 500 zł netto.
1: Dobrze, ale troszkę szybciej, tak? No, niby pochwała, a jednak szpileczka. Jaką pochwałę od szefa zapamiętacie na długo? 2244430 to jest nasz telefon, albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje. Do 12 sobie rozmawiamy, potem finał.
0: Robota nie zając.

0: AGD, tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.

Wszystko było widać, ale niczego nie było widać. O co chodzi? Rok 89. Przez Wielką Brytanię przytacza się drugie lato miłości. W nawiązaniu do tego pierwszego w roku 67, więc klubowe inspiracje przeniknęły też do muzyki rockowej. Ślad, jaki pozostawia ten czas na brytyjskiej kulturze, jest trwały, dostrzegalny przez całe lata 90. i zespół The Beloved, który przed chwilką w Radiu Złote Przeboje, to jeden z wielu zespołów, które współtworzyły to zjawisko. A ich utwór Sweet Harmony, też przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, był rozwinięciem tematu. Duży wpływ na wylansowanie tego utworu miał teledysk, w którym wszystkie występujące osoby były zupełnie nagie, ale tak były sfilmowane, żeby nic nie było widać. Czyli nagie, ale nie nagie. No i skandal. Skandal bardzo pomógł.

0: Destroyed Walk of Life z roku 85. Za 4 minuty będzie już południe piątkowe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy i prognozę pogody, a potem wracamy do muzyki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Natalia Dobrowolska. Mieszkańcy Jędrzejowa mogą ubiegać się o dopłaty do czynszu. Wsparcie jest skierowane do osób, które wynajmują mieszkania w ramach SIM-SMS i spełniają określone kryteria, między innymi dochodowe, mówi nasza reporterka Urszula Myszkinis.
16: Dopłata do czynszu może być przyznana osobom, które nie posiadają własnego mieszkania ani spółdzielczego prawa do lokalu i spełniają kryterium dochodowe. Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Rejmonta 12 albo ze strony internetowej OPS-u.
15: Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej. A ponad 1200 wystawców z 43 krajów pojawi się na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. 34. edycję imprezy zaplanowano od 8 do 11 września. Trwają ostatnie przygotowania, a część ciężkiego sprzętu już trafiła na teren targów. Natomiast już jutro w Małogoszczu odbędzie się senioriada. Impreza rozpocznie się o 15 na rynku. Wcześniej uczestnicy przejdą tam w kolorowym korowodzie. W programie są m.in. warsztaty, a także występy i wspólne tańczenie Belgijki.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj do końca dnia na niebie w Jędrzejowie, ale za to padać ma dopiero w nocy. Na weekend synoptycy prognozują trochę więcej słońca, ale za to temperatury mają być niższe, bo dzisiaj możemy jeszcze maksymalnie spodziewać się 25 stopni. W sobotę raptem 20, a w niedzielę 17, więc z dnia na dzień będzie coraz chłodniej. Wiatr za to ma utrzymywać się umiarkowany.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
17: A popołudnie piątkowe zaczniemy mocnym, rockowym, ale ukochanym przez nas akcentem z roku 1986. W tym wokaliście podkochiwały się nastolatki wtedy. Ja trochę też. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczynamy z Europe.

Michael Jackson chciał pierwotnie, żeby album Bad, z którego pochodzi ten właśnie przebój, mieścił 30 utworów, ale Quincy Jones, producent płyty, rozsądnie zredukował tę liczbę do 10 i ta płyta osiągnęła status 8-krotnej platyny w Stanach Zjednoczonych. Na świecie sprzedała się w 45 milionach egzemplarzy. No i Jackson wraz z tym albumem ustanowił kolejne rekordy, stając się pierwszym artystą w historii w ogóle świata, który umieścił 5 piosenek z jednego albumu na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard. Znalazły się wśród nich m.in. oczywiście Bad, Liberian Girl, Dirty Diana, Man in a Mirror, Smooth Criminal, same perły. A teraz w radiu Złote Przyboje, Donna Lewis.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: Robota nie zając.
1: Badania mówią, że szefowie nie chwalą w Polsce albo chwalą rzadko. Jeśli jednak już chwalą, to zapamiętujemy. Podzieliliście się z nami swoimi pochwałami.
2: Mój szef mówi tak: słuchaj, nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami jest tak, że żeby zastąpić jedną osobę, trzeba zatrudnić cztery. I ty właśnie jesteś tą jedną.
3: Najlepsza pochwała od szefa, jaką dostałem, to było bardzo dobrze, 3+.
4: Pracowałam w ogrodnictwie. Przyszedł szef i patrzył, jak sobie radzę, i powiedział: będą kiedyś kobieto z ciebie ludzie. Będziesz dobrym ogrodnikiem.
1: Dobre słowa niosą w dal życia. A dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przyboje dziś za tę pochwałę.
5: Ostatnio w nowej pracy dostałam pochwałę, że bardzo szybko udało mi się rozładować paletę. Oprócz pochwały dostałam nagrodę rozładowanie kolejnej palety. Bo skoro tak mi szybko poszło, to w ramach nagrody mogłam wyładować kolejną w tym czasie, kiedy ktoś mógłby wyładować tylko jedną.
1: Skoro tu w ramach pochwały było jeszcze więcej roboty, to chociaż my docenimy jak trzeba, wysyłając prezent od Radia Złote Przyboje. Dziękuję wam za dzisiejsze historie, wszystkimi ściskam i pamiętajcie:
0: robota nie zając.

0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Mamo! Gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Czyta lektor AI.

przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

garażu, który macie w sąsiedztwie domu, codziennie walą bębny i gra muzyka. No nie każdy byłby zadowolony. Nie wiem, jak sąsiedzi młodych chłopaków z Danii, którzy tak właśnie ćwiczyli, kiedy założyli zespół Lightback, który przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, ale właśnie w garażu mieli swój muzyczny raj codzienny. Lightback, nazwa zaczerpnięta ze slangu młodzieżowego, oznacza totalny relaks. Powstała w Kopenhadze, a sukces przyszedł w 1983 wraz z premierą drugiej płyty Keep Smiling i świat oszalał na punkcie tego przeboju pod tytułem Sunshine Reggae. Piosenka napisana podczas spotkania, w którym uczestniczył zaprzyjaźniony z duetem artysta z Krakowa, malarz i muzyk Roman Moszkowicz. Kilka wersów utworu właśnie do niego należy. Radio Złote Przeboje, Everything But The Girl.

0: Classics Nouveau. Dziękujemy, uwielbiamy te brzmienia. Heart from the Start i teraz już za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozę pogody na popołudnie. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
0: Reklama.
14: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
15: 2 miliony za ukręcenie UBA sprawie. Nowe zeznania w sprawie zonda krypto. Sejm nie odrzucił kolejnego weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Donald Trump będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Europy za pomoc wojskową dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Dorota Wardecka, dzień dobry. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To fragment z przesłuchania, który premier Donald Tusk zacytował w Sejmie. A chodzi o zeznania kluczowego świadka w sprawie afery zonda krypto. W dalszej części protokołu zeznający powiedział, że rekompensata zostanie wypłacona ministrowi Ziobro. Za pośrednictwem fundacji, którą zakładał jego brat, była to Fundacja Suwerennej Polski. Miała to być kwota 2 milionów złotych. Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. 1 czerwca Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą regulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. W głosowaniu nie udało się jednak uzyskać wymaganej większości. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: A teraz ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a mocno zwiać zacznie pod wieczór z prędkością w porywach do 85 km na godzinę. Miejscami również będą burze. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
16: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
17: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
16: W finale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
18: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
15: Na Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
14: Dziś duże zachmurzenie, ale z przyjaśnieniami. Możliwy deszcz, na wybrzeżu miejscami burze. Bez deszczu jedynie na południowym zachodzie. 18 stopni na Suwalszczyźnie i wybrzeżu, około 22 w Warszawie do 26 w Krakowie i Wrocławiu.
19: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Piątkowe popołudnie całe przed nami. No niemal, bo uszczknęliśmy już jedną godzinkę. 13:02, ale za to zbliżamy się do tego takiego rasowego piątkowego popołudnia, które oznacza przecież weekend. Gosia Kościelniak zapraszam, Jennifer Lopez już śpiewa.

było trochę bełkotu z zamiarem napisania potem prawdziwego tekstu w trakcie nagrywania, ale w końcu tego tekstu nie zmienił, taki został. Nam się podoba, Nick Kershaw go nie lubi, ale wielki przebój został. Tak, to właśnie o piosence Zagadkę, The Riddle, która przed chwilą w Radiu Złote Przeboje. Uwagę przykuwają oczywiście nie tylko chwytliwa muzyka z kapitalnym tym marszowym przejściem i świetny głos Nicka Kershawa, ale też teledysk pełen dziwnych elementów, utrzymany w klimacie Alicji w Krainie Czarów i komiksów o Batmanie, no a Nick kluczy w tym teledysku po domu w kształcie znaku zapytania. Cudowne. A teraz The Cranberries, bardzo tajemniczo. Radio Złote Przeboje.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Thank you.

Śpiwy, gorączka sobotniej nocy to będzie jutro, dzisiaj będzie gorączka piątkowej nocy. Bracia Gibb skomponowali większość swoich największych hitów do filmu Gorączka sobotniej nocy, w tym właśnie Night Fever, Is Staying Alive i How Deep Is Your Love w zaledwie kilka dni. I do tego przebywali w studiu w Paryżu, zanim w ogóle zobaczyli gotowy materiał filmowy. Także to musiało być przeznaczenie, że to byli oni, chociaż nie byli przecież pierwotnym wyborem, bo twórcy filmu początkowo planowali wykorzystać utwory innych wykonawców. Między innymi Chaka Khan był brany pod uwagę, a Bee Gees dołączyli do projektu w ostatniej chwili na prośbę producenta. Teraz słyszycie pięknie, romantycznie Kaja i Krzysztof Kiliański, Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
21: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
22: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
21: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
23: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.

0: Czy ty wiesz, że jak on ją podrywał, czyli Michel Cretu od Enigmy podrywał swoją żonę Sandrę, to ją obwoził po swoim rodzinnym Bukareszcie tramwajem?
1: Tramwajem?
0: Tramwajem jeździli. Było tak romantycznie.
1: Właśnie
0: nie wiem, czy na gapę,
1: powiedzieć, czy
0: był miesięczny, żeby zaimponować. Wiesz, faceci to różnie
1: mają. Na mnie to
0: tak
1: zrobiło wrażenie, ale widzę, że na Sandrze też zrobiło. Tramwajem po Bukareszcie.
0: Tak,
1: dziewczyny.
0: Piękna sprawa, co?
1: No. Skąd on ma takie wiadomości?
0: Kto dziś potrafi tak kochać?
1: Jerzy, takie rzeczy normalnie z rękawa krociastej koszuli w ostatniej chwili wyciąga i tak będzie przez całe popołudnie. I jeszcze lepiej.
0: No pewnie, że tak. Hollyoaks, Man Eater, bardzo proszę.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w piątek i przez cały weekend. No ale będziemy sprawdzać, co dzieje się na świecie i w Polsce. Wiadomości Radia Złote, przeboje o 14 lada moment. Dorota Wardecka.
1: Powiemy m.in. o nowych przepisach dotyczących nowych kierowców, bo to coś, czego do tej pory nie było. O co chodzi, o tym w wiadomościach Radia Złote, przeboje o 14.
2: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
10: Nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Kolejne doniesienia o sabotażu z Niemiec, tym razem niedaleko Kolonii. Nowe zasady dla młodych kierowców obowiązują od dziś. Premier ujawnia kolejne fakty w sprawie afery dotyczącej Zonda Krypto. Donald Tusk przytoczył w Sejmie zeznanie jej szefa Przemysława Krala, który miał otrzymać od Zbigniewa Ziobry zapewnienie pomocy.
11: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
10: To za 2 miliony złotych, z których szef Zonda Krypto miał już przelać na konto Fundacji Ziobry przynajmniej 450 tysięcy złotych. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach w pobliżu strategicznych obiektów. Urządzenie mogące służyć do odpalania ładunków wybuchowych miało się znajdować w pobliżu stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
12: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzaminy na prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu BRD24.pl.
14: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
10: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Próg poniżej 0,2 promila obejmujący innych kierowców go nie dotyczy, a 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
15: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
10: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Prawie wszędzie dzisiaj pochmurno i deszczowo, więcej przejaśnień tylko na południu. Na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 16 stopni, cieplej w Rzeszowie i w Krakowie 26-27 stopni. 300 zł na szkolne wydatki, dzisiaj podwójna. Wygrana, na czym polega zabawa, za chwilę wam powiem. Teraz Madonna w piątkowym Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jedni pisali, że wymiatają, inni pisali, że słabiutko. A to wszystko o tym samym występie grupy Lady Punk w Sopocie. No, nie dogodzisz. Nie dogodzisz. No chyba, że w radiu Złote Przeboje, to wtedy dogodzisz. Faktycznie przecież u mnie same największe przeboje lat 80. i 90. Kylie Minogue, która przed chwilą wrzuciła swoje nagranie w bikini, zaśpiewa w radiu Złote Przeboje. Jak będę miał 58 lat, to też będę chodził w bikini, ostrzegam.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 3,17 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: No, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.

0: jakby wakacje za nami, ale my nadal mamy dla was program Rusz się. Dokąd zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski? No, miejsce wyjątkowo ciekawe.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: A dzisiaj ruszamy na jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Po historię, widoki i spotkanie z duchami. Ta krótka wycieczka zaczyna się w Jeleniej Górze w dzielnicy Sobieszów. Stamtąd w czarnym lub czerwonym szlakiem wspinamy się na Chojnik. Warownię dumnie stojącą na stromej skale. Iluż to rycerzy z niej spadło? Ale to nie oni tam straszą. Dawno, dawno temu na zamku Chojnik żyła sobie piękna księżniczka. I to była jej jedyna zaleta. Rozwydrzona bździągwa o imieniu Kunegunda wymyśliła sobie, że wyjdzie za rycerza, który na koniu objedzie zamek dookoła. A jako się rzekło, poniżej murów Chojnika straszą urwiska. No i śmiałkowie przyjeżdżali, gapili się na piękną księżniczkę jak wół na malowane wrota i ruszali, żeby zrobić kółko wokół murów. Złośliwie mówią, że tak powstał cyrk. Latający cyrk Kunegundy, która zimnym wzrokiem odprowadzała rycerzy spadających w przepaść. Aż dziw, że nikt nie otworzył tam skupu złomu. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Jeden rycerz wpadł jej w oko. A że mądry to był chłop, to zawiązał oczy zwierzakowi, zamek objechał, ale przyjęcia ręki księżniczki odmówił, a ta z rozpaczy sama rzuciła się w przepaść. I od tamtej pory jej duch włóczy się po zamku i ryczy z rozpaczy. Ta historia ma też podobno drugie dno. Zdaniem niektórych badaczy to właśnie wtedy powstała stara maksyma mówiąca, że w życiu nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go pogonić.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
10: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.

300 zł na te wszystkie wspaniałości, które bardzo przydają się, jeśli chodzi się do szkoły. Tyle możecie u mnie dzisiaj wygrać po raz ostatni. A że jest piątek, to mam aż dwie takie nagrody, czyli 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. I teraz uwaga, pytanie konkursowe. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0 do 16. Czekam po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 2 4 4 3 0.

0: Urszula i Anioł wie i chciałoby się rzec, kto to wie, co dziać się będzie na tych stacjach paliw, ale takie rzeczy to wie Dorota Wardecka.
1: Oj, wiem. Aha. No jest drożej, a co będzie dalej i jakich cen możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dni? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: rozwiązania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września, jest z nami Dorota Wardecka. Posłuchajmy wiadomości.
6: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawie, czyli związki Zbigniewa Ziobry z Zonda Krypto. Ceny paliw w góry o ponad złotówkę, będą dalsze podwyżki. Fala upałów na początku września w Hiszpanii. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak zeznał Przemysław Kral. Fragmenty zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier Donald Tusk w Sejmie przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka.
7: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala. Jarosław Kaczyński, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
8: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
7: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
6: O 3 miesiące sąd przedłużył areszt dla youtubera Stu. Usłyszał on zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Youtuber nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, dokąd został przewieziony z Wielkiej Brytanii.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Nawet 7 zł i 99 groszy może kosztować benzyna, prognozują analitycy z epetrol.pl. Ceny na stacjach wzrosły od początku miesiąca o ponad złotówkę. Według prognoz za litr benzyny będziemy wkrótce płacić między 7,83 a 7,99. Za litr oleju napędowego od 8 zł 79 groszy do 8 zł 87 groszy. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
10: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
6: A prace nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym jak koło Tarnowy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Falą upałów rozpoczął się wrzesień w Hiszpanii. W Andaluzji temperatura przekroczy 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgnie 35. I choć to dopiero początek miesiąca, to już padł rekord. Termometry w Barcelonie pokazały 33,6 stopnia, a to drugi rekord. Pierwszy padł w lipcu, gdy stacja pomiarowa zarejestrowała 40,9 stopnia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
11: Natalia Dobrowolska. Na początek coś dla tych, którzy lubią muzykę na żywo. W Centrum Kultury Jędrzejów odbędzie się ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie, poświęcony twórczości zespołu Wolosatki. Festiwal rozpocznie się w piątek 25 września o 13 w sali widowiskowej. Wtedy zaplanowano przesłuchania konkursowe, a w sobotę o 19 będzie koncert laureatów. Ale zanim nadejdzie festiwal, można potańczyć. Od września rusza harmonogram zajęć tanecznych w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Na przykład w poniedziałki będą zajęcia grupy Mała Parada. Zaplanowano je od 18. Zajęcia odbywają się w sali baletowej oraz w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury. A 13 września od 15 na placu przed Centrum Kultury przy Piłsudskiego odbędzie się kosmiczne pożegnanie lata. Będą konkursy, animacje, obserwowanie nieba, luna, parki, koncerty, a wieczór zakończy kosmiczna dyskoteka.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
5: Wszędzie może dzisiaj popadać, na zachodzie nawet burze, a jeśli chodzi o termometry, na północy najchłodniej, w Koszalinie 15, w Suwałkach 17 stopni, na południowym wschodzie dużo cieplej, w Rzeszowie 27, w Krakowie 26. No, nareszcie. Już jutro pierwszy po wakacyjnej przerwie program Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje. Kto ją odwiedzi? No to o tym już za chwilę z Marzenką sobie pogadamy. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Roxette odwołuje część jubileuszowej trasy koncertowej. Fani z USA i z Kanady nie zobaczą ich w tym roku. Powód kasa oczywiście. Gwałtowny wzrost kosztów trasy, piszą organizatorzy. U mnie za darmo. Największe przeboje lat 80. i 90. Republika na przykład. Czy mają jeden najlepszy kawałek? Nie, nie mają. A czy ten jest w ścisłej czołówce najlepszych? Oczywiście, że tak.

0: pijama.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Moglibyśmy robić chórki.
1: Ja mam znajomości, przecież ja ci się, Jurku, zawsze chwalę, że znam Kevina z Simply Red i normalnie on by nam załatwił chórki. Simply Red kochamy, co?
0: Pewnie, że tak. Ty w ogóle wszystkich Marzena znasz. No na przykład jutro pierwszy program po wakacyjnej przerwie i twoja kumpela?
1: Absolutnie.
0: W sensie?
1: Dotarło do mnie, że Hannę Śleszyńską, bo o niej mowa, znam naprawdę bardzo długo. Od początku lat 90. Pamiętam, chodziło się do Teatru Nowego na Hankę Śleszyńską. I na Piotrka Gąsowskiego też. Polowałam na tę Hankę, bo to jest niezwykle dynamiczna osobowość i pracowita. Więc tej Hanki jest wszędzie pełno. Gra w teatrze, tercet, czyli kwartet. Jeździ po Polsce ze spektaklami. Mnóstwo tego robi. No i ma rodzinę i wiadomo, chce ich wszystkich jakoś tam utulić, zaopiekować się nimi. A media, a my, a my, a nasze potrzeby spotkań.
0: No właśnie. No to co, jutro spełniamy potrzeby.
1: Tak, cieszę się ogromnie, bo Hanka jest, wiesz jaka opinia panuje? O nie, to ja ci zresztą powiem wszystko potem.
0: A, czyli wszystkiego mi nie powiesz teraz.
1: Nie, teraz ci nie powiem.
0: Pozwolisz, że ja powiem?
1: Tak.
0: Hooray, hooray, jutro Hanka, a teraz Boney M. It's a holy, holy.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Trójka znanych uczestników, Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Dzisiaj podwójna stawka, czyli 2 razy po 300 zł do wzięcia. Tylko do 16 czekam na wasze telefony. Ostatni dzwonek na kompletowanie wyprawki szkolnej, więc dzisiaj dwie osoby wygrają 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik. Czekam na najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera po 17 nagrody. Najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Czekam. 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera.

0: Jest pięknie i będzie pięknie, bo słuchacie Radia Złote Przeboje o 16:00 wiadomości, Dorota Wardecka.
1: No i właśnie trochę skromnie w pogodzie, jak w weekend będzie wyglądała u nas pogoda. No w Europie bardzo ładnie, nawet upalnie, a czy te upały i taka słoneczna pogoda dotrze do Polski, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.
11: Słuchacie nas w piątek, 4 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
12: Będą kolejne podwyżki cen paliw w ciągu najbliższych dni. Deszczowo, wietrznie i bez upałów. Taka pogoda w weekend. Łaziki marsjańskie można oglądać w Krakowie. Właśnie ruszyły międzynarodowe zawody. Ceny paliw idą w górę od początku miesiąca. Po wygaszeniu rządowego programu obniżającego stawki jest drożej o ponad złotówkę. Będą kolejne podwyżki, mówi analityk rynku paliw epetrol.pl Jakub Bogucki.
13: Ceny benzyny mogą lokować się w przedziale między 7,83 a 7,99. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj możliwe jest przebicie takiego poziomu 8,80, 8,80 kilka.
12: Autogaz nie był objęty rządowym programem obniżającym ceny paliwa. Jego cena spadła o 2 grosze na litrze w ciągu tygodnia. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
14: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
12: A to efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%.
15: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Upalnie wrzesień zaczął się w Hiszpanii. Pogoda dopisuje w innych regionach Europy. Nas ta fala ciepła omija. O pogodzie na weekend mówi Dorota Pacocha z IMGW.
16: Jutro, czyli w sobotę, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich do 23 stopni na południowym wschodzie. Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Padać się będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju.
12: A na termometrach w niedzielę jedynie od 17 do 20 stopni. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można do niedzieli oglądać w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ruszyły międzynarodowe zawody, które co roku przyciągają setki młodych inżynierów z najlepszych uczelni technicznych, ale też naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
17: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
18: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
19: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
12: Na łaziki na specjalnym torze można oglądać do niedzieli do godziny 17.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
4: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Jutro o 11 w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbędzie się czytanie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Dzień później Jędrzejów będzie świętował dożynki gminne. W niedzielę uroczystości rozpoczną się o 14.30. Będą występy, tradycyjne dożynkowe atrakcje, a o 21.00 Gwiazda Wieczoru, zespół Teraz My. A na finał miesiąca propozycja dla miłośników teatru i dobrego humoru. 27 września o 16 na jędrzejowskiej scenie teatralnej przy Alei Józefa Piłsudskiego 3 zobaczymy komediowy spektakl La Bombe. To historia pełna relacji, pomyłek i wakacyjnego klimatu, czyli sposób na to, żeby wrzesień zakończyć z uśmiechem.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
11: Tylko 15 stopni w Koszalinie, 17 w Gdańsku i w Suwałkach. To najniższe temperatury, te najwyższe w okolicach Krakowa i Rzeszowa 26-27 stopni, pochmurno i deszczowo, a nawet burzowo w Zielonej Górze i w Poznaniu. Wystarczy łyżeczka cukru, żeby uratować umierającą roślinę. O 16.30 sposób, który działa także na kaktusy, będę miał dla Was. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was w piątek.

ćwiczy na siłowni w ciasnych, skórzanych portkach i tak można się śmiać. No ale Lenny Kravitz ma 62 lata i ma kaloryfer na brzuchu, także nie od stroju kondycja zależy. Największe przeboje lat 80. i 90. i Ain't Over Till It's Over.

0: Energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: Złote przeboje polecają się na weekend. Za chwilę Barbara Streisand, ale najpierw, co ma cukier do kaktusa?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Czy wiecie, że możecie rośliny doniczkowe nawozić cukrem? Dzięki takiemu nawozowi będą kwitnąć dłużej, a do tego będą bujniej rosnąć i mieć bardziej intensywny kolor liści. Nawóz taki można stosować do kaktusów, róż dracen i fiołków. Glukoza pełni dwie korzystne dla roślin funkcje. Jest podstawowym budulcem lipidów, celulozy, skrobi, białek i kwasów nukleidowych, a po drugie stanowi źródło energii dla wszystkich procesów życiowych roślin, na przykład przydaje się do tworzenia tkanek, pobierania składników odżywczych z gleby i oddychania. Jedną z możliwości nawożenia cukrem jest posypanie powierzchni ziemi w doniczce jedną łyżeczką i zalanie wodą, a lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie roztworu cukru. Jedna łyżeczka na pół litra stojącej wody.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
19: Radio Złote Przeboje 9.

Wygrała sądową batalię, ale słono za nią zapłaci. Cher 5 lat temu pozwała wdowę po Sonnym Bono i po długiej sądowej walce wygrała. Sąd odmówił jej jednak zwrotu kosztów, więc teraz Cher jest w plecy ponad 1 000 000 dolarów. Oj, oj, oj.

0: Every Time You Go Away i Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka już za chwilę przedstawi Wam wiadomości o 17.
1: O bezpieczeństwie na przejazdach kolejowych będziemy mówić. Z jakiego powodu najczęściej dochodzi właśnie w takich miejscach do wypadków? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 4 września. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
7: Problem z szybkim opuszczeniem przejazdu przy zamykających się rogatkach to częsta przyczyna wypadków. Wspólnym biletem resort infrastruktury chce połączyć kolej z autobusami. W Pucku popłyniemy repliką słowiańskiej łodzi. Kolej podaje tragiczny bilans tegorocznych wakacji. Na przejazdach zginęło 9 osób, 6 zostało ciężko rannych. Doszło do 30 wypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdu kolejowego przez kierowców zaskoczonych zamykającymi się rogatkami, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
8: Mam gdzieś tam jakieś w głowie zakodowane, bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe, ale ratujemy swoje życie, ratujemy innych życie.
7: Do ostatnich takich przypadków doszło wczoraj w Gdańsku. Kolejarze domagają się szybkich zmian w szkoleniu kierowców jeszcze podczas kursów na prawo jazdy. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem, tak zeznawał Przemysław Kral, główny bohater afery Zonda Krypto, a jego słowa przytoczył w Sejmie premier Donald Tusk. Wedle jego słów blisko 500 000 zł dostał Zbigniew Ziobro, a jeden z zamieszanych w aferę miał być też pewny ułaskawienia ze strony prezydenta Nawrockiego.
9: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
7: Na tę wypowiedź premiera zareagował prezydent, pisząc: jeśli pan X lub pan Y albo postacie znane proponują panu ułaskawienie, proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. Ministerstwo Infrastruktury chce połączyć autobusy z koleją. Mieszkańcy miast powiatowych mieliby na jednym bilecie dojechać autobusem do stacji i dalej pociągiem. Resort planuje też wspólny system rozkładów. Szymon Kępka.
10: Na razie nie wiadomo, kto miałby finansować takie połączenia i jak działałoby administrowanie wspólnym biletem, ale pomysł jest skierowany przede wszystkim do miast powiatowych bez własnej stacji kolejowej. Resort Infrastruktury chce też zebrać rozkłady autobusów i pociągów w jednej bazie. Pasażer mógłby dzięki temu sprawdzić całą trasę, również z przesiadkami, a system ma być wdrażany w latach 2031-34.
7: Replika słowiańskiej łodzi za rok może stać się jedną z największych atrakcji Pucka. W tym właśnie miasteczku znajdował się najstarszy słowiański port bałtycki, a na dnie zatoki nadal znajdują się pozostałości średniowiecznych konstrukcji. Wiernie odwzorowana słowiańska łódź ma być łącznikiem z zatopioną historią Pucka, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
11: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
7: Zgodnie z planem słowiańska łódź, choć przypominająca łodzi Wikingów, ma być gotowa w przyszłym roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Wszędzie pochmurno i wszędzie deszczowo. W Koszalinie i w Gdańsku 16 stopni, w Olsztynie 15, dużo cieplej w Rzeszowie 27 stopni, za to na zachodzie jeszcze ciągle możliwe burze. 300 zł na szkolne wydatki. No, dzisiaj w związku z... 300 zł na szkolne wydatki. W związku z tym, że mamy piątek i ostatni dzień zabawy, aż dwie takie nagrody czekają na was. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęściło. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Krytykują mnie za to, że nie jestem autentycznym Jamajczykiem, narzekał w sierpniu Shaggy. Połowa tych, którzy się mnie czepiają, nigdy nie była na Jamajce. Mieszkam w Kingston, urodziłem się na Jamajce, wychowałem się na Jamajce, powiedział artysta, który w 2007 roku został komandorem jamajskiego orderu za zasługi. A za chwilę dwie osoby dostaną po 300 zł na szkolne wydatki. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Reklama.

0: Survivor i Burning Heart w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na nagrody. Słuchajcie, 4 września to co, ostatni dzwonek, żeby kompletować wszystko, co do szkoły potrzeba. W tej sprawie dzwonię do Magdy, a pytam dzisiaj o najciekawsze wspomnienia ze szkolnych wycieczek. Magda, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, seniorku.
0: Ta wycieczka na Węgry szkolna, tak? To kiedy to była? Która to była klasa?
1: Wiesz co, to była klasa 5., 6. To była komuna. To była po prostu taka jeszcze ciężka komuna.
0: Dokąd się wybraliście na tę wycieczkę szkolną?
1: Do Budapesztu.
0: I jak wspominasz Budapeszt?
1: No właśnie, w ogóle nie wspominam Budapesztu. Byliśmy w klasztorze, który nam użyczyły Urszulanki, poznajomości, jako że dwa kraje tak w biedzie.
0: Jasne.
1: I ten klasztor był niesamowity, bo był to jakiś bardzo stary budynek, w ogóle blisko centrum, wysokie pokoje, czy tam cele, czy nie wiem jak się to nazywa, jakieś takie różne krucyfiksy widziały, jakieś stare obrazy, było po prostu to niesamowite. I zawsze potem, jak jeszcze z córką oglądałyśmy Harry Pottera albo czytałyśmy, to dla mnie ten Harry Potter kojarzy się właśnie z tym naszym wyjazdem dzieciństwem. Mówimy, że wszystkie dzieci z jakichś bloków, a tutaj po prostu takie stare wnętrza, piękne. I nawet nie chciałyśmy stąd wychodzić, nam to starczyło. To był pewno wycieczki, właśnie to był ten klasztor.
0: Fajnie. Bardzo fajna historia. Magda, bardzo ci dziękuję. 300 zł na szkolne wydatki do wykorzystania w sklepach Empiku. Zdobywasz taką nagrodę i bardzo
1: dziękuję,
0: się cieszę, że z nami jesteś i że słuchasz Radia Złote Przeboje.
1: To regularnie od lat. Dziękuję bardzo.
0: No to niech tak zostanie. Dla ciebie poza tą nagrodą jeszcze Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak, Dumka na dwa serca.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
6: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
7: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
16: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.
23: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Złote Przeboje. To lata 80. Za chwilę 90., ale zanim Blue System na naszej antenie, to na naszej antenie Wojtek Babiarczyk. Coś mi się wydaje, że w bardzo weekendowym nastroju. Mam rację, Wojtek?
1: Oj, bardzo, nawet się ogoliłem. Proszę zobaczyć, jaki jestem gładziutki, jak jajeczko.
0: Proszę.
1: Jedno jest ważne, po godzinie 18 będę miał niespodziankę dla fanów. Beaty Kozidrak, bądźcie blisko radia.
0: Coś czuję, że będą bilety, ale sprawdźcie.

Och, takich niezapomnianych kawałków z lat 80. i 90. Obiecuję wam pełen ocean tuż po godzinie 18, tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje. Zatem bądźcie blisko.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
2: Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu. W Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
4: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Pogoda.
1: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na południu kraju. Jutro czeka nas prawdziwy pogodowy koktajl. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Najchłodniej będzie w Kołobrzegu. Tam zaledwie 15 stopni. Najcieplej w okolicach Rzeszowa do 24.
4: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: To już minuta po godzinie 18. No nie może być inaczej, kochani. Zaczynamy najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, na który gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach listy przebojów i to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie w latach 80. A na dobry początek Queen.

Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera, a skończyła podobno dlatego, że pojawiły się wewnętrzne kłótnie, no i każda z tych gwiazd chciała wybrać karierę solową. Wannabe Spice Girls w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 7 minut po godzinie 18. Pomału, pomału zbliżamy się do jesieni, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze ciągle lato, a my mamy dla was niespodziankę, mamy bilety i to te złote zaproszenia na koncert tej oto gwiazdy.

Jak pożegnać lato, to tylko z wielkim przytupem na koncercie Beaty Kozidrak Unplugged, który odbędzie się w Kozłówce 18 września. Te bilety czekają na Was. Wystarczy tylko, że wskoczycie już teraz na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiecie na jakże proste pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a jeszcze przed 19 zadzwonię do kogoś z Was, no i wręczę to jedno podwójne zaproszenie, czyli tak zwany złoty bilet na ostatni wieczór lata. Zachęcam gorąco, zgłaszajcie się do naszej zabawy już teraz na złoteprzeboje.pl.

powróciły wakacyjne wspomnienia. Nie wiem, czy czuliście to, ale ja pod stopami taki gorący, przyjemny piasek. Gumbay Dance Band w radiu. Złote przeboje w ten piątkowy wieczór. To już prawie kwadrans po godzinie 18, a ja w piątkowe wieczory będę wam sprawdzał to, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. No to sprawdzamy, co działo się w 82 roku, 4 września, równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek wybieramy się na Wyspy Brytyjskie. No i 4 września 1982 roku to był, słuchajcie, numer 1. Słynny kawałek, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Rocky 3, czyli słynne Eye of the Tiger, a za Wielką Wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, numerem 1 4 września 82 roku okazał się ten kawałek. Steve Miller Band, no i Wielkie Czarowanie, czyli Abracadabra w radiu Złote Przeboje. W każdy piątek możecie razem ze mną sprawdzać to, co działo się historycznego na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. To teraz coś, co mam nadzieję sprawi, że ten piątkowy wieczór nabierze rumieńców. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

John Lennon kiedyś nazwał ten zespół synami Beatlesów, bo z muzyką robili to, czego oni nie zdążyli zrobić. Electric Light Orchestra w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, a już za moment jedna chyba z najpiękniejszych kompozycji z lat 90. zespołu Pet Shop Boys. Jesteście ciekawi, co to będzie za numer? To na waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.

0: to promocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.

0: Codziennie mamy dla Ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś po południu i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.
16: Radio Złote Przeboje 90.

0: go. Wesley, zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. A teraz posłuchajcie, jak zrodziła się kultowa nazwa zespołu, który zrodził się na Śląsku. Przed wami zespół Meslowic. No i posłuchajcie, jak ten ich legendarny tytuł powstał przez, no zresztą, co będę wam zdradzał.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy Józek albo Lala, powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Meslowic. O, Meslowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili: Meslowic, tak z niemiecka wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez opcję, przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: No to teraz otwieramy uszy, a nie oczy, i delektujemy się wielkim przebojem zespołu Meslowic przez V, sprzedawcy marzeń. To był 2002 rok, a wydaje nam się, że ten kawałek powstał kilka miesięcy temu.

0: rodzinna formacja The Corrs w radiu Złote Przeboje, a na naszym zegarze za kwadrans 19.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl mogliście dołączyć do naszej zabawy. Nagroda bardzo piękna, to podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, Beata Unplugged, do Kozłówki na 18 września. No ale wcześniej musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie, jaki jest wasz wymarzony sposób na pożegnanie lata. Po drugiej stronie telefonu powinna być Iwona. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Iwonko, gdzie cię złapałem o tej porze? Powiedz nam.
2: Akurat jestem w domu, wróciłam z Wrocławia. Byłam z mężem, tam on zawodowo, a ja jako towarzysz.
0: Rozumiem. Towarzysz, czyli ten człowiek, który szybko przynosi mężowi kawę na przykład, tak?
2: Na przykład, tak.
0: Dobra. Słuchaj, Iwonka, pięknie nam napisałaś. Napisałaś między innymi tak, wymarzony sposób na pożegnanie lata to z bosymi stopami, włosami pachnącymi słońcem i kolacją jedzoną zdecydowanie za późno. Tak chciałabym pożegnać lato. To prawda?
2: Tak, to prawda, zdecydowanie. Tak będę właśnie żegnać też lato. Znaczy, ja nie żegnam lata generalnie, ja się nie zgadzam na żegnanie lata. Ja jakby pielęgnuję wspomnienia, podróże, wszystko, zdjęcia i ja sobie w taki, nawet jak przyjdzie taki chłodniejszy listopadowy dzień, a jak wiemy, jednak w Polsce mamy i wrzesień, i październik bardzo ładny, więc nie wierzę, że ono się skończy, to sobie właśnie otwieram te zdjęcia, bardzo, bardzo pasjonuję się też ludźmi, którzy ze mną spędzali ten czas wakacyjny, letni i ja sobie tak zamierzam spędzić wszystkie przyszłe piękne dni, a wierzę, że będzie ich bardzo dużo, z moimi przyjaciółmi, z moją ukochaną sąsiadką i rodziną i tak zamierzam.
0: Iwona, to po takich cudownych słowach pozostaje mi chyba tylko jedno powiedzieć ci, że podwójny bilet, ten złoty, na koncert Beaty jest twój!
2: Jezus Boże, gdzie się cieszę strasznie, naprawdę, jestem szczęśliwa, jestem bardzo, chciałam powiedzieć, że trzeba pozytywnie podchodzić do życia, ja tak podchodzę i cieszę się, że naprawdę, że udało mi się wygrać. Jestem wdzięczna, naprawdę.
0: Bardzo nam jest miło, że mogliśmy ci zrobić ten prezent. W takim razie fantastycznego, pięknego weekendu ci życzę.
2: Dziękuję, a mogę jeszcze pozdrowić tylko właśnie moją sąsiadkę.
0: Masz 5 sekund.
2: Dobra, Sylwiek, Krzysia i Adasia. Pozdrawiam i moją rodzinę. I wszystkiego dobrego wam życzę.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: jeśli wy też kochacie polską muzykę i to tą z lat 90., to mam bardzo dobre wieści. Po godzinie 19 kolejne gwiazdy z tamtych lat, a to była Edyta Bartosiewicz, no i słynny jej zegar, zatem bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
8: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 19 na zegarach. Pora sprawdzić, co dzieje się teraz w świecie sportu.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro o 18:00 półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Belg Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas.
11: Pogoda.
8: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na południu. Jutro w całym kraju przelotne opady deszczu, a także burze, ale spokojnie. Od czasu do czasu spoza chmur pojawi się także słońce. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 17 stopni, w centrum 21, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Krakowa do 24. Minuta po godzinie 19:00. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie. Także waszych ulubionych gwiazd muzyki lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie. To już na dobry początek. Always the Sun i The Stranglers.

Maggie Reilly poznała Mike'a Oldfielda w 80 roku, gdy towarzyszyła swojemu chłopakowi, który pracował u muzyka jako inżynier dźwięku. Mike zachwycił się głosem wokalistki i dosłownie z dnia na dzień zaproponował jej dołączenie do trasy koncertowej, co później zapoczątkowało ich wieloletnią współpracę. No i zrodził się ten genialny duet Mike Oldfield i Maggie Reilly w radiu Złote Przeboje. To już prawie 10 minut po godzinie 19. To teraz artysta, który zyskał przydomek brytyjskiego Elvisa Presleya. Przed wami już teraz Cliff Richard.

0: Absolutna legenda muzyki dance lat 90. Fun Factory w Radiu Złote Przeboje w ten piątkowy wieczór także z naszymi polskimi gwiazdami. Wspominamy ich dokonania, także te aktorskie. Niedawno rozmawiałem z Anią Wyszkoń i wspominaliśmy sobie ten moment, kiedy ona pojawiła się w serialu na dobre i na złe.
1: Tak, to był w ogóle bardzo intensywny i fajny rok, bo ja weszłam wtedy z moją solową płytą i to był zdecydowanie moment przełomowy, jeśli chodzi o moją tak zwaną karierę, i miałam wtedy całe mnóstwo różnych propozycji. A jako, że lubię wyzwania, to pokusiłam się o realizację tego aktorskiego również. Natomiast nie jestem aktorką i myślę, że te moje aktorskie, nie wiem, jakieś to aktorskie zacięcie powinnam realizować tylko w tej przestrzeni muzyczno-teledyskowej. Nie będę tutaj wchodzić na jakieś szersze pola.
0: A my nie rozstajemy się z polskimi gwiazdami. To teraz chyba jedna z najważniejszych piosenek końca lat 80. Kocham cię jak Irlandię i Kobra Nocka.

0: jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego, nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać, ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło, te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę, czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce, pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak jak, bo często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston, czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. I to są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
1: To teraz zespół, który w Polsce zawsze występował na dużych scenach i na wielkich festiwalach. Przed wami Boney M.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: pytana przez dziennikarzy, czy tęskni za kinem, odpowiada jedno: nikt nie opowie mojej historii lepiej niż ja sama, dlatego zamiast występować u innych reżyserów, skupiam się na pisaniu i reżyserowaniu własnych projektów. To Madonna w radiu Złote Przeboje. No a teraz historia niezwykłej polskiej gwiazdy, która swoje muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard, a mowa o Wandzie Kwietniewskiej. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na anteń, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta, to też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander. Pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i ja gdzieś sobie też z tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę. Fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Od tych wspomnień lat 80. i 90. na pewno nie uciekniemy w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To teraz jedna z najważniejszych piosenek lat 90. tego artysty. Przed wami Michael Jackson.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Dobry wieczór Państwu, cześć, witajcie, zaczynamy piątkowe, co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam do 22, jak zwykle zresztą. Dziś czwarty dzień września, imieniny Idy, Lilianny, Rozali oraz Rościgniewa. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza dla wszystkich Rościgniewów. 247 dzień roku już za nami. 118 dni jeszcze w tegorocznym kalendarzu przed nami. Słońce zaszło tuż po 19, bo dokładnie 17 minut. Dzień trwał 13 godzin i 22 minuty. Jeżeli chodzi o temperaturę, dziś mieliśmy na termometrach 26 stopni, no ale od czasu do czasu gdzieś tam mogło na nas popadać. Jutro zimno, 17 stopni, w niedzielę podobnie. Ładna pogoda, taka w miarę ładna, no nie ma co liczyć na powrót lata, które zresztą w tym roku też dosyć zimnym latem było i takim dziwnym i kapryśnym. Raczej wysokie temperatury do nas nie powrócą. 22 w poniedziałek, 28 we wtorek, 21 w środę. No tak w okolicach 20 się szykuje przyszły tydzień, chociaż patrzę na prognozę długoterminową i no cóż, ten tydzień po 13 września to już będzie tak ledwo 15, może w porywach do 17. Pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie piątkowo zaczynamy magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem. Dziś między innymi sobie o pewnej ciekawej książce opowiemy, dotyczącej historii naszego województwa. A dokładnie to o inaczej to chciałem powiedzieć, dlatego się zamotałem delikatnie. A dokładnie to o książce przedstawiającej historię klubu sportowego Iskra Kielce. Anna Benicewicz-Miazga będzie moim i waszym gościem, a mówić będziemy sobie o książce Historia Mistrzów. Ale to nie wszystko, co dla was przygotowałem, bo pod koniec właśnie naszego literackiego cyklu opowiemy sobie także o trwającym już festiwalu Herlinga Grudzińskiego Pociąg do literatury. No to co, gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja literacka.
5: Można by powiedzieć, że Świętokrzyskie sportem stoi na pewno, jeżeli chodzi o jedną dyscyplinę sportu, czyli o piłkę ręczną. I właśnie o piłce ręcznej dziś będziemy sobie rozmawiać, ale nie w kontekście uprawiania tego sportu, tylko pisania o tym sporcie, tylko mówienia o pięknej historii mistrzów. Bo tak właśnie nazywa się książka, której autorka jest teraz z nami, Anna Benicewicz-Miazga. Witam na antenie pani Aniu.
6: Dzień dobry.
5: Pani Aniu, Historia Mistrzów. Pierwsze wydanie opisujące 50 lat istnienia klubu, czyli 1965-2015. No i jeszcze mamy te dodatkowe 10 lat, czyli można by powiedzieć o drugim wydaniu książki 1965-2025. Postaramy się dzisiaj porozmawiać i o jednej, i o drugiej, dlatego że ta pierwsza zawiera wszystko to, co druga, tylko druga jeszcze dodatkowe 10 lat. Mam nadzieję, że zbytnio tego nie zagmatwałem i że słuchacze wiedzą, o co chodzi. A ja mam pierwsze pytanie. Te kilkadziesiąt lat, 60 lat historii klubu, oczywiście, które pani opisała. Ciężko się pisało? Ciężko było znaleźć te wszystkie materiały potrzebne do stworzenia takiej publikacji?
6: Tak, generalnie pierwsza 50 lat Historia Mistrzów powstała właśnie na 50-lecie. No i to, powiedzmy, kosztowało mnie pół roku życia, bo przez pół roku zbierałam wszystkie materiały, odwiedzałam całą masę ludzi, miejsc i szperałam w różnych archiwach. Publikacja na 60-lecie już była tylko uzupełnieniem rzeczami, które znalazłam przez ostatnią dekadę do tych 50 lat plus ostatnie 10, które no wiadomo najłatwiej było mi zdobyć wszelkie informacje, ponieważ no one są najświeższe.
5: Ta historia 60 lat istnienia klubu, dokładnie to Iskry, Korony, Vive, no i teraz również naszej obecnej drużyny. Czy tam są jakieś takie perełki wyłowione, które wcześniej nie były publikowane, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego?
6: Tak, w tej obecnej publikacji mam bardzo dużo uzupełnień z tego względu, że udało mi się dotrzeć do pewnych materiałów podczas tworzenia Muzeum Historii Klubu, które znajduje się w Hali Legionów, i wtedy no, całą masę fajnego materiału przynieśli kibice, którzy gdzieś to chomikowali u siebie w domu. No i po prostu udało mi się pouzupełniać czasami naprawdę fajne informacje, które wcześniej po prostu no, nie miał, których nie było wcześniej.
5: No to przejdźmy w takim razie do tego, co znajdziemy w środku, w książce. Czy to są statystyki, czy to są historie, czy to jest opis poszczególnych sezonów? Jak to wszystko wygląda?
6: Starałam się potraktować tą historię porówno dla każdej dekady, dla każdego sezonu. Generalnie książka jest skonstruowana na zasadzie opisu każdego sezonu, każdego z 60 sezonów, które miały miejsce. I tak jak powiedziałam, starałam się sprawiedliwie porówno każdy sezon potraktować, ponieważ no każdy sezon jakby przyłożył się, ludzie, którzy występowali czy pracowali dla klubu we wszystkich tych dekadach, tak samo mieli ważny wkład w rozwój tej historii i w późniejsze sukcesy.
5: A czy któraś z tych dekad opisywanych była taka szczególna? No bo oczywiście nie ukrywajmy tego, że po tym, co działo się w roku 2016, mam nadzieję, że nie pomyliłem daty, bo przecież zdobycie Mistrzostwa Ligi Mistrzów to było dodatkowe paliwo dla naszej drużyny, to był dodatkowy impuls. Ta historia oczywiście trwa do dziś, pisze się cały czas, ale czy te wcześniejsze dekady, które pani opisała, tam można wyróżnić szczególnie jakiś okres?
6: Każdą dekadę w zasadzie można by w jakiś sposób scharakteryzować. Pierwsze 10 lat, no to wiadomo, to jest zalążek, to jest początek, bez którego by dalszych sukcesów po prostu nie było. Potem lata 70-80 to jest działalność pod szyldem Korony, w której wiadomo, no troszkę więcej było wtedy funduszy, większe wsparcie miasta, więc ówczesna Korona mogła odnosić swoje pierwsze sukcesy, czyli awans do pierwszej ligi, awans do ekstraklasy, tak? Pierwsze jakieś tam sukcesy typu brązowy medal czy zdobycie Pucharu Polski pierwszego. Potem sławne lata 90., kiedy znowu była Iskra i wtedy były pierwsze mistrzostwa, pierwsze złote medale. No i wiadomo, era Vive, gdzie no, ten największy sukces, czyli zdobycie Ligi Mistrzów.
5: Czy jakaś historia, którą pani znalazła, do której pani udało się dotrzeć, wzbudziła w pani szczególne emocje i jest to napisana w książce?
6: Na pewno cała historia tak zwanej Świętej Wojny. Tych meczów sensacyjnych pomiędzy Płockiem a Kielcami, gdzie okazuje się, że kiedyś te święte wojny były pomiędzy na przykład Krakowem a Kielcami, tak? Bo w zależności od tego, kto był na szczycie, to ten wzbudzał takie emocje. Cała masa różnych transferów, które się odbywały pomiędzy tymi dwoma klubami w obydwie strony tak naprawdę, o których młodzi kibice teraz na przykład nie wiedzą lub no po prostu nie mieli znikąd informacji, a które na przykład podsycają te emocje pomiędzy klubami. Też na pewno duże było zaskoczenie, że pierwsi obcokrajowcy to nie byli ludzie, którzy grali w latach 90., tylko w 70. bodajże pierwszym roku, z tego co pamiętam, był pierwszy Niemiec w klubie. O którym też mało kto pamięta. Nie będę zdradzać, w jakich okolicznościach, odsyłam do książki. Co jeszcze? Na pewno historia jednego z największych trenerów, tak? Czyli Edwarda Strzembały, który tak naprawdę tworzył ten klub. Czy historia pierwszego trenera i jednocześnie pierwszego zawodnika, którego umowę można zobaczyć zarówno w książce, jak i w muzeum, pana Wacława Mozera, już nieżyjącego, który też opowiadał bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z tym, jak to powstawało, jak to funkcjonowało. Teraz takie warunki pracy klubu były po prostu nie do pomyślenia.
5: Mówi się, i to chyba nie bez przyczyny, że Kielce są naszą polską stolicą piłki ręcznej. Zgodzi się pani z tym?
6: Tak, na pewno, szczególnie, że w tych początkowych latach można było to zauważyć, bo osoby, z którymi rozmawiałam, które w tamtym czasie na przykład pracowały dla klubu lub po prostu byli kibicami, opowiadali, co się działo na przykład przed halą na Krakowskiej, gdzie ludzie potrafili z drabinami przechodzić przez okna, oglądać mecz, bo się już nie mogli dostać do środka. I no naprawdę to już było widać w latach 60. i 70.
5: My przenieśmy się do roku 2025, bo właśnie wtedy wyszło to wznowienie książki, czyli 60 lat istnienia klubu, historia mistrzów, no ale ta historia jest pisana cały czas. Czy nadal planuje pani wydawanie kolejnych takich książek, takich wznowień, które będą opisywać historię klubu?
6: Zakończyłam 60 lat końcem sezonu i epilogiem do niego, ponieważ jeszcze dosyć ważne wydarzenia działy się w zasadzie tuż przed 1 września, kiedy były urodziny klubu. Tak naprawdę struktura książki, która polega właśnie na opisywaniu po kolei każdego sezonu, każdej tej takiej grupy sezonów. No bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że najpierw była grupa Iskry, potem Korony, potem znowu Iskry, potem Vive i teraz znowu jest klub Iskra. Tak naprawdę można dokładać te sezony w zależności od potrzeb. Być może wydam kolejną publikację, na przykład za kolejne 10 lat.
5: No, to już będzie wtedy 70 na karku naszych mistrzów. Oczywiście życzymy tego, żeby była to 70 również mistrzowska i żeby również klub sportowy, niezależnie od tego, jak będzie się nazywać, czy będzie to być może Iskra, czy będzie to być może znów Korona, czy być może Vive, żeby także mogli się
6: albo
5: zawodnicy...
6: Albo coś nowego. Tak?
5: Albo coś nowego, dokładnie. Żeby znów zawodnicy mogli oczywiście poszczycić się tym, że są no, w ekstraklasie naszych rozgrywek i oczywiście, żeby także tych trofeów europejskich było na koncie naszych zawodników jeszcze więcej. Pani Aniu, my kiedyś rozmawialiśmy o Muzeum Historii Klubu Iskra, które jest w Hali Legionów. Czy książkę tam także można zobaczyć, obejrzeć, zapoznać się z nią, czy po prostu gdzieś indziej jest ona dystrybuowana?
6: W gablocie jest poprzednia edycja 50 lat historii mistrzów.
5: Pani Aniu, no to w takim razie ja trzymam kciuki za kolejne wydanie książki na 70, a może na 65, kto wie, może będzie naprawdę dużo materiału i będzie o czym pisać. Pani Aniu, dziękuję bardzo za wszystkie informacje.
6: Dziękuję.
5: Odsyłamy oczywiście do Muzeum Historii Klubu Iskra, znajdującego się w Hali Legionów. Odsyłamy również do książki. No i przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania. A zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z tym, co mówiłem kilka dosłownie chwil temu, to chciałbym, żebyśmy pozostali w temacie literatury i porozmawiali sobie o tym, że już wystartował, już trwa, już jest z nami. Oczywiście mowa tutaj o festiwalu Herlinga Grodzińskiego, który w czwartek rozpoczął się w Kielcach. Trwał także dziś, trwać będzie przez weekend. Sporo się różnych rzeczy dzieje, no a ponieważ mamy już piątkowy wieczór, to pozwólcie, że skupimy się na tym, co czeka nas właśnie między innymi w weekend. A w sobotę, 5 września, zaprasza przede wszystkim Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności w Kielcach na warsztaty Koleo Kids. Oprócz tego będzie także na scenie głównej, na Placu Artystów, między innymi obecność o kobietach, które zmieniają opowieść, debata z udziałem Marii Seweryn i Joanny Gierak. Prowadzić to wszystko będzie Łukasz Wojtusik. Oprócz tego jutro także spotkanie autorskie. No a co dziać się będzie w pozostałych lokalizacjach i w pozostałych dniach, o tym już za moment na antenie.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
5: Ja się chciałem rozgadać, a tu proszę bardzo, dżingielek nam przerwał. No dobrze, to kontynuujemy opowieść, bo nie tylko na Placu Artystów dziać się będzie, tam przede wszystkim spotkania autorskie. Dziać się będzie również na skwerze imienia Ireny Sendlerowej. Między innymi właśnie jutro przestrzeń odsłuchy, czyli strefa czytania i słuchania opowiadań nagrodzonych w literackim konkursie na opowiadanie imienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Oraz tam także będzie usytuowana między 15 a 19 strefa gier bez prądu. Oprócz tego także spotkanie autorskie z Anną Bartłomiejczyk i Martą Gajewską. I będzie jeszcze jedno spotkanie z Martą Bijan. Poza tym na Placu Artystów także w Kielcach, w Starych Kielcach. Plotki, bale i skandale. Takie właśnie spotkanie. Tak zakończy się sobota, no ale jest również i niedziela, a wszystko rozpocznie się od śniadania, jak to zwykle być powinno, wyjątkowe śniadanie, ponieważ będzie to śniadanie na trawie w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica. Tak rozpocznie się 6 września podczas Festiwalu Herlinga Grudzińskiego w Kielcach. Spotkanie, śniadanie na trawie to także spotkanie autorskie z Magdą Millert, które poprowadzi Dominika Janicka. Będą także warsztaty Dla kogo jest miasto, jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba. Nieco wcześniej w Muzeum Zabawek i Zabawy o godzinie 10 spotkanie autorskie z Agnieszką Mielech, połączone z warsztatami Klub Super Dziewczyn. No a później po tym spotkaniu autorskim, po tym śniadaniu na trawie, będzie także pora na to, żeby przenieść się do Teatru Stefana Żeromskiego, bo tam czytanie fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza to rzecz jasna w ramach Narodowego Czytania 2026 o godzinie 13. To będzie coś, co nosi taki tytuł: Zamieszkałbym w Krakowie. Korespondencja i rozmowy z Gustawem Herlingiem Grudzińskim z udziałem profesor doktor habilitowanego Józefa Żuka Opalskiego. To z kolei poprowadzi dr Maciej Stroiński, a wybrane fragmenty korespondencji przeczyta Grzegorz Łukawski. Później po południu w niedzielę Plac Artystów znów zaprasza, między innymi warsztaty Koleo Kids, będzie także spotkanie autorskie, a tych spotkań dokładnie będzie aż 4, między innymi z Muńkiem Staszczykiem, między innymi z profesorem Janem Miotkiem, między innymi także z Katarzyną Grocholą, czy z Zytą Rudzką. Jeżeli jesteście ciekawi, to polecam wam serdecznie. 6. Festiwal Herlinga Grudzińskiego trwa i do właściwie niedzieli trwać będzie, bo później owszem są jeszcze wydarzenia wszelkiego rodzaju, ale one już bardziej skierowane są do uczniów poszczególnych kieleckich i świętokrzyskich szkół. Także jeżeli możecie, to korzystajcie koniecznie. A ja już teraz chciałbym, żebyśmy zmienili temat i zajęli się...
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja sportowa.
5: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
7: Witam serdecznie.
5: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
7: Według mnie tak, bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajk leśny, w którym też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach RTD.
5: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
7: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj no, Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców i dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko ku temu.
5: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
7: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla MTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękne krajobrazy, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe. Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach małorodliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No niesamowite uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam płotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczów, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także niech się tu nie będzie nudził nawet.
5: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
7: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą, także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
5: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
7: Ja myślę, że to się sprawdza takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempem, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
5: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 km. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła Świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów. I jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 km długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 km. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
1: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: Ciąg dalszy naszego piątkowego magazynu, oczywiście na 93,2 FM, a ponieważ jesteśmy przy wiadomościach sportowych, no to warto by było również trochę podsumować ten miniony tydzień. Na pewno ważną informacją było to, że w pierwszej rundzie piłkarskiego STS Pucharu Polski Korona Kielce znów wygrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 1-0, co prawda, ale jednak liczy się efekt finalny. Jedynego gola strzelił w 76 minucie spotkania Daniel Bąk i co ciekawe, był to 7 z rzędu zwycięski mecz żółto-czerwonych właśnie z Widzewem Łódź. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. No, jak wiadomo, to Puchar Polski, a więc kolejny mecz czeka naszych zawodników, a losowanie par 1-16 STS Pucharu Polski odbędzie się w czwartek 17 września. Czekamy z niecierpliwością, żeby dowiedzieć się, kto będzie rywalem Korony. A tymczasem wracamy. Wracamy do minionego weekendu, ponieważ 30 sierpnia odbyła się druga edycja wydarzenia Run the Beat, a to taka impreza, której ideą było aktywne spędzenie czasu w gronie innych miłośników biegania. Start i meta zawodników zostały zlokalizowane nad Kieleckim Zalewem, a oprawą muzyczną zajął się DJ, który także biegał z uczestnikami. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy biegali i którzy zjednoczyli się jako miłośnicy biegania. Ja oczywiście podziwiam was niezmiernie, natomiast uwierzcie mi, że ja kiedyś zorganizuję taką imprezę, która będzie skupiała tych, którzy biegać po prostu nie lubią. Nie dlatego, że im się to nie podoba. Nie wiem, co jest z moim organizmem. On na wszelkie próby zachęcenia go do tego, żeby przebiec chociaż krótki dystans, reaguje naprawdę po pierwsze złością, a po drugie jakąś taką wielką niechęcią.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Niezależnie od tego, czy biegamy, czy chodzimy, czy cokolwiek robimy, to ważne jest właśnie to, żeby robić, ruszać się i nie tracić swojej sprawności i pogody ducha przede wszystkim. Także jeżeli ktoś, podobnie jak ja, nie lubi biegać, to nie biegajmy. Ja zadowalam się tym, że po prostu mówię o tym, jak biegają inni.

0: Pozdrawiamy zresztą wszystkich biegaczy. Natomiast, moi drodzy, myślę, że jest jedna rzecz, która nas wszystkich jest w stanie zjednoczyć i jest to pyszne jedzenie. A jeżeli do tego dodamy jeszcze przymiotnik świętokrzyskie, to już w ogóle jest bogactwo niesamowite. I właśnie o świętokrzyskim jedzonku sobie dzisiaj poopowiadamy. Zabieram was na opowieść o świętokrzyskiej kuźni smaków.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja edukacyjna i poradnicza.
0: A dziś, moi drodzy, będziemy niczym starożytni hutnicy w górach świętokrzyskich kuć, ale nie będziemy wykuwać i wytapiać żadnych ród, tylko będziemy kuć, ponieważ wybieramy się na świętokrzyską kuźnię smaków. Cóż to takiego jest? Z czym to się je i to dokładnie z czym to się je, opowie nam koordynatorka świętokrzyskiej kuźni smaków, Jolanta Krupa, która jest teraz z nami. Witam pani Jolanto.
2: Dzień dobry.
0: Pani Jolanto, zacznijmy od samego początku. Co to takiego jest świętokrzyska kuźnia smaków?
2: Świętokrzyska kuźnia smaków, tak jak pan tutaj powiedział, zaczęliśmy ją kuć ponad 10 lat temu. Jest to szlak taki kulinarny, który przebiega przez praktycznie wszystkie powiaty województwa świętokrzyskiego. Jego właśnie powstanie było zainicjowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szlak ten ma swoje logo, którym jest zielona łyżka i symbolizuje ona Góry Świętokrzyskie, nasze właśnie Góry Świętokrzyskie.
0: No pani Jolanto, jak pani teraz powiedziała, że to jest zielona łyżka, to faktycznie, tak patrzę sobie na to logo, jest
2: to takie trochę góry.
0: Jest to zielona łyżka i faktycznie to przypomina również, jest na pewno jasne nawiązanie do naszych Gór Świętokrzyskich, czyli takich łagodnych, ale jednak gór. No to jeżeli wiemy, co to jest ta świętokrzyska kuźnia smaków, to powiedzmy o tych właśnie naszych świętokrzyskich smakach. Czy one są na tyle charakterystyczne, że zdążyły, używając tych słów, po prostu wykuć się na tyle, że jeżeli ktoś na przykład przyjedzie do województwa świętokrzyskiego, bo mieszkańcy są do tego przyzwyczajeni, ale jeżeli ktoś przyjedzie, to jest w stanie w smakach, właśnie w zapachach, w potrawach znaleźć tę tożsamość województwa, to coś innego, co nas wyróżnia na tle pozostałych województw?
2: Myślę, że tak, że właśnie tutaj, tak jak powiedziałam, szlak kulinarny łączy przede wszystkim miejsca, w których produkowane albo podawane są właśnie potrawy i produkty tradycyjne, charakterystyczne dla naszego województwa. I one właśnie są te produkty i potrawy w jakiś sposób udokumentowane, że wpisują się w to dziedzictwo kulinarne województwa świętokrzyskiego. Żeby znaleźć się na szlaku, musiały być laureatami konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. To jest taki konkurs, który odbywa się w województwach, ale to jest konkurs ogólnokrajowy. Lub są wpisane na listę produktów tradycyjnych, również posiadają oznaczenia, chronione oznaczenia unijne albo krajowe, czyli na przykład jakość i tradycja, taki krajowy znak. Lub są też laureatami konkursów branżowych o zasięgu krajowym czy wojewódzkim. To głównie dotyczy na przykład win, bo one się rządzą trochę takimi swoimi prawami i różne konkursy są dla nich organizowane, więc tutaj też są właśnie brane pod uwagę. Obecnie na szlaku mamy takich 112 podmiotów, w których bądź produkowane, bądź podawane są właśnie produkty i potrawy te świętokrzyskie.
0: A możemy wymienić, bo jeżeli chodzi o produkty, to może tutaj, żeby uniknąć posądzenia o kryptoreklamę, nie podajmy tych produktów, ale czy my możemy, jeżeli chodzi o potrawy, to myślę, że tutaj nikt nam nie będzie mógł niczego zarzucić, bo to jednak świętokrzyskie potrawy, które może przygotować każdy. Co takiego charakterystycznego, kulinarnego jest z znakiem województwa świętokrzyskiego?
2: No myślę, że tutaj to wszyscy znają zalewajkę świętokrzyską, więc ta zalewajka to jest sztandarowa nasza taka zupa. No i też takie klucki różne ziemniaczane typu byki, goły świętokrzyskie, również parzybroda, prazoki. Grycoki, takie pierogi z kaszą gryczaną i grzybami, pierogi z bobem, drągoły zwane inaczej. No to są też takie placki drożdżowe, no kiełbaski, różne wędliny nasze świętokrzyskie tutaj, nie, na pewno. Śliwka szydłowska, która jest śliwką suszoną i sprzedaje się śliwkę też w różnej postaci. I w postaci powideł, czy też właśnie w czekoladzie śliwka suszona. No, pomysłów jest jeszcze dużo pewnie.
0: I jak powiedzieliśmy, ten szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków obejmuje wszystkie powiaty województwa świętokrzyskiego. Tak. Ja chciałbym, żebyśmy skupili się głównie na powiecie jędrzejowskim, pińczowskim oraz buskim i włoszczowskim. Czy są jakieś charakterystyczne potrawy, które właśnie z tych obszarów naszego województwa znajdują się na Świętokrzyskiej Kuźni Smaków?
2: No akurat jeżeli byśmy brali pod uwagę ofertę z powiatu jędrzejowskiego, to nie ma tutaj żadnej zgłoszonej restauracji certyfikowanej. Natomiast są producenci i tutaj właśnie możemy, są miejsca, gdzie możemy kupić dobrą wędlinkę, dobre sery z gospodarstwa produkowane z własnego mleka, również gospodarstwo rybackie jest, piekarnia. Na koniec jeszcze można powiedzieć, że pyszne miody pitne. To jest w ofercie właśnie powiatu jędrzejowskiego. Natomiast powiat włoski, tutaj już są restauracje w powiecie włoskim. W tych restauracjach mamy takie sztandarowe, jak już wymieniłam, produkty typu, potrawy typu zalewajka świętokrzyska, jest też kaczka z jabłkami, no pierogi z fasolą korczeńską na przykład. Też bardzo często szarlotka nasza, z naszych świętokrzyskich jabłek tutaj się pojawia.
0: I jak tak pani wymienia te wszystkie nazwy, to mnie aż ślinka pociekła i myślę, że naszym słuchaczom również, ale nie ma się co dziwić. Pani Jolanto, to jeszcze jedno pytanie mam. Czy Świętokrzyską Kuźnię Smaków można zwiedzać, odwiedzając i poznając poszczególne smaki, poszczególne produkty? Czy jest jakaś mapa, która prowadzi nas przez ten szlak Świętokrzyskiej Kuźni Smaków?
2: Tak, tak. Mamy stronę w ogóle Świętokrzyskiej Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Prowadzi taką stronę, na której umieszczone są producenci, wszyscy producenci i miejsca, gdzie można odwiedzać typu restauracje, gospodarstwa agroturystyczne. I na tej stronie www.świętokrzyska Kuźnia Smaków jest również interaktywna mapa z opisami tych właśnie miejsc.
0: Czyli po prostu zachęcamy do wejścia do internetów, poszukania Świętokrzyskiej Kuźni Smaków, tak, i tak, przejechania się po województwie świętokrzyskim, tak, bo oferuje ono naprawdę prawdziwe bogactwo smaków, zapachów i wszystkiego, co w Świętokrzyskiem dobre. A o Świętokrzyskiej Kuźni Smaków na antenie opowiadała nam koordynatorka Jolanta Krupa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: To żeby stało się również zadość temu, co parę chwil temu się pojawiło na antenie, czyli temu, że doradzamy, uczymy i podpowiadamy. No to proszę bardzo, kilka przepisów na te świętokrzyskie smakołyki także w zanadrzu gdzieś tutaj się znajdują. Ale nie u mnie, bo ja jestem smakoszem, który od czasu do czasu tylko coś potrafi w kuchni przygotować. Natomiast dużo więcej o tej tradycyjnej świętokrzyskiej kuchni opowie wam mój gość i o przepisach też. Barbara Misztal, Koło Gospodyń Wiejskich Kowalanki.
3: Witam, witam państwa serdecznie.
0: Pani Basiu, umówiliśmy się, że pani przekaże naszym słuchaczom przepisy na takie tradycyjne potrawy świętokrzyskie. No oczywiście nie może wśród tego zabraknąć tej sławnej na całą Polskę zalewajki świętokrzyskiej. To proszę powiedzieć, jak zrobić taką tradycyjną, pachnącą, pyszniutką świętokrzyską zalewajkę. Co jest do tego potrzebne?
3: Podstawa to zakwas, czyli żur zrobiony z razowej żytniej mąki, z czosnkiem, solą, listek laurowy, ziel angielski. To jest podstawa. Jak mamy dobry zakwas, to na pewno nam wyjdzie dobra zalewajka. Dawniej to była taka zupa biednych, że tak powiem. Była skromniejsza. Była ziemniaki gotowane, tam mogłem dodać troszkę marchewki i podsmażony boczek, czy podsmażona słoninka z cebulą. cebulką, tym była okraszona. Na koniec, jak ziemniaki są już miękkie, dodajemy właśnie ten żur wymieszany. Jeśli było biedniej, to się go mieszało z maślanką. Też nadaje dodatkowej kwasowości. Jeśli ktoś mógł sobie pozwolić na śmietanę, to dodawano śmietanę. No dzisiaj ta królowa polskich zup jest już bogatsza, bo dodajemy też kiełbaskę, często gotujemy ją też na przykład na wędzonym żeberku. No i więcej kiełbasy, dodajemy też jajko czasami, to zależy w jakim regionie. Nasza świętokrzyska jest taka, że najważniejszy jest dobrze ukwaszony żur.
0: Pani Basiu, no właśnie to, co pani powiedziała, również jest esencją i to nie tylko zupy, ale tego, że ta zalewajka kiedyś, bo teraz jest sławna, teraz wszyscy gotują świętokrzyską zalewajkę, ale kiedyś to była zupa taka, którą się po prostu robiło z biedy, bo nie było nic innego do tego gara, żeby wrzucić.
3: Tak. Maślanka została po zrobieniu masła, przychodziło się z pola, żeby szybko coś zjeść ciepłego i pożywnego, no to gospodyni gotowała zalewajkę. Bo to były składniki, które każda miała w domu. Zakwas się robiło zawsze stał w domu. Więc to było wszystko w domu i łatwo było wtedy dać ciepły, treściwy posiłek.
0: No i do tego jeszcze sycący posiłek, który po prostu dawał...
3: No i sycący, tak.
0: Dawał energię.
3: Dokładnie. I smak, bo to by tak, no, jest kwaskowa, dobrze. Dodaje się tam majeranek, to można kopru dużo dać latem, więc no... Pachnąca, sycąca i smaczna.
0: No i po prostu świętokrzyska, nie, pani Basiu.
3: Świętokrzyska.
0: Ale my mamy również jeszcze w zanadrzu przepisy na dwie inne potrawy. Jedna to jest osławiona parzybroda albo parzibroda, jak niektórzy mówią. Cóż to takiego jest i jak się to robi?
3: Parzybroda to po prostu kapuśniaczek z młodej kapusty. Kapusta nie musi być pokrojona tak drobniutko, tylko raczej taką koseczkę, żeby były takie większe kawałki, ziemniaczki, marchewka i też okraszona czosnkiem, też no, zależy, jak ktoś był bogatszy, to gotował na żeberku i wtedy do tej zupy dodatkowo dostawało się porcję żeberka i naprawdę był treściwy posiłek. Jeśli ktoś nie miał tego żeberka, to wystarczyło, że ją okrasił właśnie z pareczkami, czy z boczku, czy ze słoninki odduszone z cebulką. Przyprawiało się kminkiem, chociaż nie każdy to lubi, więc każdy przyprawia jak chce, a parzybroda stąd, że te kawałeczki kapusty często przy jedzeniu przyklejały się do brody i mogły oparzyć. Może być też na gęsto, może być jako zupa, ale może też być jako gęściejsza taka potrawa. Właśnie z żeberkiem to raczej była ta gęściejsza. Już był taki pełnowartościowy posiłek porządny, bo i kawałek mięsa i warzywa.
0: Jakbyśmy dołączyli do tego, do tej zalewajki, o której już wspomnieliśmy, parzybrodę, no to już mamy konkretny obiad, który...
3: Dokładnie.
0: Po którym tak naprawdę to ciężko by się było poruszyć, bo przecież człowiek najedzony, no to już trochę się rozleniwia. Jest jeszcze jeden przepis, jedno danie, o którym chciałbym wspomnieć. Ono już z nazwy wydaje się egzotyczne, no ale jest regionalne i świętokrzyskie. Co to takie jest?
3: No, to ciapka pusta, czyli w tej potrawie większość jest ziemniaków, na przykład proporcjonalnie to na przykład na kilogram ziemniaków, daje się pół kilo, ale to już przeważnie kiszonej kapusty. Ziemniaki gotujemy osobno, przepuszczamy przez praskę, albo dobrze trzeba ubić. Kapustę gotujemy osobno, odcedzamy zakwasu, bo to jest taka gęsta potrawa, że tak powiem. Na patelni smażymy też boczek z cebulką. Wszystko to razem na patelnię wykładamy, mieszamy i już mamy.
0: No nie wiem jak wy, ale ja dostałem potężnego ślinotoku. Dziękujemy bardzo. Barbara Misztal z Koła Gospodyń Wiejskich Kowalanki o przygotowaniu tradycyjnych świętokrzyskich potraw przed momentem.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w świętokrzyskim?
0: Na samym początku naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w magazynie Co jest grane w świętokrzyskiem, kiedy zajmowaliśmy się literaturą, mówiłem o festiwalu Herlinga Grudzińskiego. Część wydarzeń festiwalowych odbywa się w tym roku również w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Placu Wolności, gdzie już teraz się także udamy, ale nie będziemy sobie mówić o festiwalowych wydarzeniach, tylko powiemy sobie o wystawie stałej, którą cały cały czas jeszcze możemy oglądać, bo przypominam, że muzeum szykuje się do wielkiej zmiany. Ta zmiana będzie dotyczyć zarówno samego budynku, jak i także ekspozycji. Więc jeżeli jeszcze jest, a jest na pewno, to ja zapraszam Was do Miasta Zabawek. Wraz z przewodnikiem, moim i Waszym gościem jest Przemysław Krystian.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Audycja dla dzieci i młodzieży.
0: Znajdujemy się na samym początku naszej wędrówki w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Placu Wolności. Gdzie się teraz znajdujemy, co to za sala i co możemy tutaj obejrzeć?
4: Dokładnie w tej chwili przyszliśmy na pierwszą ekspozycję Muzeum Zabawek i Zabawy. Ekspozycja nosi nazwę Miasto Zabawek. Są tutaj nasze najstarsze eksponaty. Tu staramy się opowiedzieć o tym, jakie i do czego służyły, jakie były zabawki i do czego służyły na początku. No bo wbrew pozorom, te pierwsze zabawki to nie tylko zabawa. Podejdźmy tutaj do tej pierwszej gabloty. Ona jest zaraz po wejściu. Warto przyjrzeć się tutaj tym lalkom. Przede wszystkim tu znajdują się lalki. Przyjrzeć im się bliżej. No szczególnie warto, kiedy dzieciaki przychodzą tu po raz pierwszy, obserwować ich reakcje. Bardzo często, ale to bardzo często mamy takie reakcje, że te lalki są po prostu brzydkie, tak jakby je dzieciaki odrzucały. Ale to jest jakby pierwszy sygnał mówiący o tym, że te lalki nie są z dzisiejszej epoki. No, że dzisiejsze zabawki muszą przede wszystkim porazić pięknem, kolorystyką. Te lalki są troszkę inne. Wiele z nich nie służyły tylko i wyłącznie do zabawy, to były także elementy ozdobne. Doskonale oddaje to lalka z numerem 1, woskowa, to nasz najstarszy eksponat i na tej lalce dokładnie widać, jak zmieniła się moda. Warto o tym mówić, bo te lalki kiedyś były właśnie nośnikiem mody, nie było żurnali modowych, nie było modelek jako takich, a jednak ta moda po Europie szczególnie w jakiś sposób krążyła. Dwory między sobą informowały się, co jest w tej chwili trendy, co jest w tej chwili chodliwe i to właśnie między nimi zabawki, czy te lalki były tym takim nośnikiem mody. One jeździły między wielkimi pałacami i tam prezentowały najnowsze stroje, jak księżniczce, hrabini i tak dalej, spodobał się dany strój, no to ona już brała swoją krawcową, zrób mi taki strój, jak ta lalka jest ubrana, tak? I to też fajny przykład tej historii zabawek, bądź co bądź zabawek. Woskowa lalka także mogła służyć do ozdoby. Nie mogła stać oczywiście na piecyku, na kominku, no bo wosk jakby nie było, mógłby się stopić. Natomiast w innych miejscach jak najbardziej taka ozdoba była bardzo funkcjonalna i naprawdę na pewno też zadawała szyku danemu domowi.
0: Ale w związku z tym lalkami bawiły się dorosłe osoby, tak? I to one sobie je przekazywały. Czy to jednak dzieciaki i dla dzieci były takie lalki robione?
4: Lalki były robione bardziej dla dorosłych, szczególnie te ozdobne. Natomiast dzieci, no jak dziecku mogło się bawić porcelanową lalką, którą mogłoby stuc, tak? Tu mamy taką główkę porcelanową, bardzo delikatną. Zabawa tą lalką polegała tylko i wyłącznie na tym, że ściągano jej ubranko, przebierano, ubranko było prane, czy dbano o czystość. Natomiast no, nie wyobrażamy sobie, żeby bawić się tą porcelanową lalką, tak jak my dzisiaj sobie wyobrażamy, tarmosić, rzucać, czy ciągnąć za sobą. Jeszcze pamiętam, jak moja babcia, kiedy łóżko ścieliła, na poduszce sadzała lalkę i ta lalka jakby pilnowała tego łóżka, bardziej była elementem ozdobnym niż zabawką i nikt tej lalki nie mógł dotykać. Po pierwsze, no ona była też delikatna i takie te były te pierwsze, czy pierwsze, te XIX-wieczne czy XVIII-wieczne lalki. Dopiero zmiana sposobu produkcji, kiedy do użytku weszły materiały sztuczne, kiedy obniżono cenę tych lalek, one tak naprawdę weszły do takiego użytku, jak my dzisiaj myślimy, do takiej stricte zabawy, czyli dziecko trzyma tą lalkę, bawi się, przerzuca z miejsca na miejsce, ciągnie ze sobą, manipuluje nią. Wcześniej te lalki raczej do takich form nie służyły, ale były też lalki zwane w Polsce łądkami, albo po prostu lalki szmaciane, gałgankowe, które właśnie mogły służyć do takiej zabawy, jak my sobie dzisiaj wyobrażamy, ale to były lalki bardzo często robione przez same dzieci, albo przez dorosłych dla dziecka. Wystarczyło jedną chusteczkę pozawijać, trzy guzki zawiązać i właściwie lalka gałgankowa była już gotowa. Dzisiejsza pozostałość tego, jak te zabawki wyglądały kiedyś, to takim jakby połączeniem są lalki, które miały właśnie porcelanową główkę, a na przykład resztę ciała miały miękką. No ale to też była zabawka niestety tylko i wyłącznie dla najbogatszych. Bolesław Prus pisze w Lalce o jednym z przedmiotów w sklepie Rzeckiego, że był to po pierwsze przedmiot taki pożądania, a z drugiej strony był potwornie drogi. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że lalka w takim sklepie w XIX wieku kosztowała tyle, ile półroczna pensja robotnika z fabryki, to daje nam pułap finansowy, tak, na który mogli sobie pozwolić absolutnie najbogatsi. Czy to jacyś książęta, hrabiowie, margrabiowie, bogata szlachta, czy naprawdę najbogatsi kupcy, czy ta ówczesna klasa burżuazja. Raczej do pospólstwa tego typu zabawki nie dochodziły. Zresztą musimy sobie zdawać sprawę, że trochę inaczej wyglądała koncepcja dzieciństwa kiedyś, a inaczej wygląda to dzisiaj. Kiedyś przecież dzieci mogły, a niejednokrotnie musiały pracować, więc ten etap zabawy kończył się bardzo szybko. Zresztą to jest też ta funkcja, do czego miały służyć zabawki. One bardzo często w większym stopniu naśladowały to, co robili rodzice i miały od razu przyzwyczaić dziecko do ich późniejszych obowiązków. Co warto, to tam na kolejnej ekspozycji zobaczymy zestaw porcelanowy. To była zabawka oczywiście fajna, taka, którą dziewczynki się bardzo chętnie bawiły, ale z tyłu głowy musimy pamiętać o tym, że to była zabawka, która miała wdrożyć ją do późniejszej roli gospodyni, żeby umiała podać herbatę, obsłużyć swoich gości. Z drugiej strony tego typu zabawki także miały przyzwyczajać, zwłaszcza tych bogatszy, do roli sprawdzania swojej służby, tak? Ja wiem, jak to zrobić, więc ty musisz zrobić dokładnie tak, jak ja cię proszę, tak? Według moich wskazówek.
5: Tutaj mamy tę głowę, o której pan powiedział, natomiast widzę, że tuż obok w gablotce leżą sobie, no, tak jakby maski lalek. Do czego one służyły?
4: To są matryce. Tutaj na filmie dokładnie widać, do czego ta matryca służyła. Z masy papierowej, ale można było też z innych materiałów, odciskać te główki. To była pierwsza rewolucja, jeśli chodzi o zabawki, czyli robimy coś masowo. Nie jest wyrób indywidualny, gdzie rzeźbiarz musi powtarzać swoje kroki. Tu odciskano te główki. Czy to właśnie w celuloidzie, czy jeszcze wcześniej w masie papierowej. Tak, żeby obniżyć trochę cenę tych lalek, sprzedawano dokładnie takie same główki, do których właściciel później doszywał sobie swoje ubranie, czy resztę swojej lalki. No tak, żeby one weszły do większego grona odbiorców. Te dziury na tych popiersiach to właśnie są po to, by to ubranie doszyć, czy resztę tułowia doprawić do danej zabawki. A główki, mamy tutaj cały przekrój główek celuloidowych, czyli już tych znacznie tańszych niż porcelana, niż biskwit, czy nawet takich jak z masy papierowej. Odciskanie ich z matrycy pozwoliło wprowadzić je naprawdę w masowej produkcji, chociaż ciągle były to małe manufaktury. Do produkcji fabrycznej jeszcze kilka lat brakuje. Były zabawki, które były w równym stopniu dla chłopców, jak i dla dziewczyn. Jeżeli podejdziemy do kolejnych gablotów, to przykładem takiej zabawki jest miś pluszowy. Miś pluszowy, który jako zabawka jest z nami, no, wbrew pozorom niektórzy mogliby się pomylić, nie tak długo. Otóż pierwsze misie pojawiły się dopiero pod koniec XIX wieku, ale one tak mocno weszły w kulturę dziecięcą, tak mocno zżyły się z dziećmi, że stały się niemalże jakby synonimem dzieciństwa. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie dziecka, które nie miałoby chociaż jednego misia. I to szczególnie jak pytamy tutaj naszych małych gości, to z reguły wszyscy takiego misia mają. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, oprócz tego, że miś wcale nie jest tak stary, jak nam się wydaje, to niewiele osób zdaje sobie sprawę, jaka ciekawa historia wiąże się z promocją tej zabawki, kiedy ona pojawiła się na rynku. Na początku wieku XX w Stanach Zjednoczonych prezydentem był wtedy Theodore Roosevelt. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych emigrant z zaboru rosyjskiego, nazywał się już wtedy Morris Mitchum, postanowił wdrożyć nową zabawkę. Niespecjalnie się na początku sprzedawała. Cała ta historia reklamy tego misia wiąże się też z jego nazwą. Miś pluszowy nazywa się po angielsku Teddy Bear. Skąd ten Teddy w tej nazwie? Właśnie od prezydenta Stanów Zjednoczonych z tego 1902 roku. Otóż w tymże roku prezydent, który strasznie lubił polować, wybrał się na takie polowanie. Polowanie mu niespecjalnie wychodziło. Co się przymierzył do jakiegoś strzału, to nie trafiał. Co próbował coś upolować, to zupełnie mu to nie wychodziło. Grono jego znajomych stwierdziło, że no jak to tak? Prezydent bez żadnego trofeum podczas polowania postanowił mu w jakiś sposób pomóc. Złapali małego niedźwiadka i przywiązali go sznurkiem do drzewa, dając prezydentowi gwarancję pewnego strzału. Prezydent, kiedy podszedł, no już miał strzelić, ale właśnie wtedy zobaczył sznurek i stwierdził, że nie. Drodzy panowie, nie, to jest granica, której stanowczo nie mogę przekroczyć. Artykuł w Washington Post ukazał się właśnie pod takim tytułem, Nieprzekraczalna granica. Artykuł był opatrzony także karykaturą, gdzie prezydent odsuwa się od Miśka i każe go uwolnić, odesłać do Parku Narodowego. I kiedy Morris Mitchum, czyli ten emigrant, przeczytał tą historię, stwierdził, że to jest idealna reklama dla jego nowej zabawki, którą miał być właśnie Miś. Napisał więc list do prezydenta, czy mógłby wykorzystać imię prezydenta, zdrobniając je oczywiście, do promocji swojej nowej zabawki. Theodore Roosevelt był takim prezydentem, którego bardzo często właśnie zdrabniano jego imię i mówiono Teddy. I tak właśnie w tymże roku, 1902, narodził się Teddy Bear, czyli dzisiaj miś pluszowy. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że ta historia sięga właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wszyscy, którzy używają języka angielskiego, niemalże odruchowo wymieniają te nazwy.
6: Czyli mamy tutaj również zestaw pluszaków i małych, i dużych. Oczywiście większość, właściwie wszystkie to niedźwiedzie. Jak stare są te zabawki i skąd pochodzą? Czy znamy ich historię?
4: W większości są to zabawki z lat 20. i 30. Najstarsze to warto poznać po wyglądzie. Mają długie pyszczki, takie nosy, które przypominają bardziej dorosłego niedźwiedzia aniżeli zabawkę. Mają łapy, które są długie, a nie takie krótkie jak współczesne misie. Kolory tych misiów też są szczególne, bardziej oddają futro niedźwiedzia aniżeli jakichś dzisiejszych zabawek. Dzisiaj różowe, fioletowe czy pomarańczowe misie to nie problem. Te wszystkie to są właściwie misie brunatne. To zmieniło się ich forma, ich produkcja, także ich historie. W zależności od tego, jak zmieniała się historia, jeżeli miś był w Polsce, to mamy kilka takich misiów, które przeżyły i Powstanie Warszawskie, i II wojnę światową. Jeżeli miś wyjeżdżał gdzieś za granicę, no to wiadomo, że troszkę miał łatwiej. Ich forma, także kształt, zależny był wbrew pozorom także od historii. Proszę sobie wyobrazić, że misie, te długie łapy i te nosy straciły w latach 30. w związku z wielkim kryzysem ekonomicznym. Trzeba było to czymś ciąć koszty, i właśnie wtedy zaczęto te miśki przerabiać bardziej na mniejsze, krótsze łapy czy nosy, które nie były już tak efektowne i tak długie jak u dorosłych niedźwiedzi. Są tutaj także zabawki, które mają swoje unikatowe historie. Jest miś, przyjaciel rodziny Brownów, który przez lata był łączony z kolejnymi pokoleniami tej rodziny. Mamy go tutaj także razem z jego historią, wspomnieniami można odsłuchać. Goście muzeum mogą tą historię właściwie usłyszeć od samych naszych darczyńców.
0: I takie właśnie cuda, i takie właśnie opowieści, i takie właśnie eksponaty znaleźć możecie, jeżeli tylko zdecydujecie się odwiedzić Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy Placu Wolności, do czego zresztą bardzo serdecznie zachęcam. Jednocześnie dziękuję bardzo moim i waszym gościom, oprowadzając nas po muzealnej ekspozycji pokoju, który nazywa się Miasto Zabawek, był Przemysław Krystian. A jeżeli jesteście ciekawi tej wystawy, no to pamiętajcie również o tym, że czas na jej zobaczenie jest ograniczony. Nie mogę wam powiedzieć jak bardzo, ponieważ po prostu muzeum szykuje się do tego, żeby przejść tak zwaną rewitalizację, czyli z zewnątrz budynek, jak również i to, co na wystawach stałych. Ale to opowieść na kiedy indziej. Ja za dzisiejszy wieczór dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. No i mówię oczywiście do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Reklama.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk? Poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
8: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
9: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
9: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, no i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17, nie do uwierzenia.
10: To zbyt dawno.
9: Zbyt
10: tak.
9: dawno.
10: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
9: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
10: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele, wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. Mhm. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
9: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, no przed laty to było marzenie wielu artystów.
10: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
9: Dziewiąty, tak.
10: I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka w takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier, to też nie było wcale takie oczywiste wtedy, wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
9: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
10: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
9: Ty.
10: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi, to nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatelanki C. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowoż wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie. Te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
9: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
8: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
9: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radio Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
10: Planów było sporo przez całe moje życie od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także a z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogło być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego i jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki, I parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
9: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
10: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we dwie tylko. Mhm. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
9: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem tak z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
10: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
9: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład ja rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
10: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to jest też, to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
9: Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cuchowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwanią.
10: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii.
9: Tak.
10: Tylko jakby charakteru pisma, gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie, miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka, albo, co też było moją propozycją, i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
9: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
10: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
9: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać? To, co widać?
10: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
9: Aha.
10: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji. I tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest. Czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał Zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
9: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
10: No to jest
9: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
10: No to na pewno.
9: No na pewno. Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
10: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu,

0: raz ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam wybór, mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
1: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
0: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
1: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
0: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
1: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
0: Nie spieszmy się. Ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
1: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
0: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
1: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje w specjalnym wydaniu. Dzisiaj prawdziwa ikona światowej muzyki, bo gdyby nie on, duet Eurythmics nigdy by nie powstał. Dave Stewart. Jak zmienił się show biznes przez tych kilkadziesiąt lat od jego debiutu? Jak doszło do spotkania z Annie Lennox? Zostańcie z nami, będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki, Dave Stewart. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Mam się bardzo dobrze, dziękuję. U mnie jest dopiero godzina 14.
1: Minęło prawie 50 lat, odkąd świat dowiedział się o zespole Eurythmics. Na pewno porozmawiamy o tym, jak świat muzyczny się zmienił, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o jedno. Z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta po wszystkich tych latach na scenie?
4: Still being alive.
3: Z tego, że jeszcze żyję?
4: Yeah.
3: Tak, minęły chyba 43 lata od powstania zespołu Eurythmics. W 1981 wydaliśmy album In the Garden, który był bardzo eksperymentalny. Myślę, że to właśnie on uświadomił mi, że jeśli naprawdę chcesz, by muzyka brzmiała tak, jak tego pragniesz, musisz zacząć robić to samemu. Myślę, że to, z czego byłem wtedy naprawdę dumny, to fakt, że byłem w Niemczech z Connym Plankiem w studiu. Pozwolił mi eksperymentować i zrozumieć, że nie ma żadnych zasad. Możesz ryzykować. Kiedy w końcu udało mi się kupić tani sprzęt, stworzyłem album Sweet Dreams, w zasadzie bez niczyjej pomocy. Mieliśmy kilku przyjaciół, ale głównie stworzyłem go sam z Annie Lennox.
4: Not really much. It was mainly me and Annie in there, and I was very, very excited every day about getting.
3: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce.
4: But the factory made a lot of noise, like boom. So every time Annie was singing.
3: Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Annie mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli.

0: Wow.
1: Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam. Jeśli coś wychodzi naprawdę dobrze, jest to wspaniałe uczucie. Ale to nie jest tak, że dopiero kiedy coś staje się hitem, mówisz wow i jesteś z siebie dumny. Cieszyłem się z tego albumu, zanim stał się hitem. Nie spodziewałem się, że w ogóle stanie się rozpoznawalny, ale dokonałem tego.
2: Dave Stewart dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, twoje życie, gdybyś nigdy nie spotkał Annie Lennox?
3: Interesting, I don't know. See, vice versa.
1: To ciekawe pytanie. Szczerze? Nie wiem. Oboje nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy się nigdy nie spotkali. Annie tworzyła piosenki na harmonium, a ja byłem po nauce bluesa i miałem obsesję na punkcie tego typu muzyki. Mieliśmy więc taką mieszankę. Annie, która uczyła się muzyki klasycznej, i mnie, człowieka, który miał obsesję na punkcie muzyki od The Rolling Stones aż po The Clash. Trudno powiedzieć, co by się stało, gdybyśmy się nie spotkali. Może byłbym w jakimś innym zespole, ale wiesz, tego po prostu nie da się przewidzieć. To tak jakby spytać, co gdybyś nigdy nie poznał swojej żony albo nie wzięła ślubu z twoim chłopakiem. Nie da się tego przewidzieć. Po prostu jakimś dziwnym trafem spotkaliśmy się. Natomiast dziwne jest to, jak poznaliśmy się z Annie. Ona wyszła z małej restauracji, gdzie pracowała jako kelnerka, a ja stałem na zewnątrz. Myślę, że w sekundzie, w której się poznaliśmy, coś po prostu zaiskrzyło. Praktycznie nie przestaliśmy rozmawiać od tamtej chwili przez jakieś 40 lat. Niektórym ludziom coś takiego się po prostu przytrafia. Przechodzisz wtedy przez roller coaster wszystkich możliwych emocji. Ale większość ludzi nie przeżywa tego wszystkiego, jednocześnie stając się sławnymi.
3: Annie and I were a couple.
1: Annie i ja byliśmy parą przez 4 lata. Potem zdecydowaliśmy, żeby nią nie być, a zamiast tego tworzyć duet i założyć Eurythmics. A potem Eurythmics stało się ogromnym duetem, grającym na wielkich stadionach. Zazwyczaj jest odwrotnie. Zwykle pary tworzą się będąc w zespole, a dopiero potem się rozstają, przez co często rozpada się też zespół, tak na przykład było ze Stevie Nicks.
3: Was a lot more than being a couple from the beginning. It was like we had some weird connection about ideas.
1: Nasza relacja od początku była czymś znacznie większym niż tylko byciem parą. Mieliśmy ze sobą jakieś dziwne połączenie, od pomysłów przez wszystko, co dotyczyło świata, sposobu życia, muzyki. I to trwało bardzo intensywnie przez całe lata 80.
3: And toured the world constantly, so.
1: Zrobiliśmy 8 albumów w 10 lat i ciągle koncertowaliśmy po całym świecie. To było mnóstwo pracy. Co dziwne, wiele z tych utworów jest wciąż granych non-stop. Wtedy nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić, a już na pewno nie byłem w stanie wyobrazić sobie tego, że ludzie biorą swoje telefony i korzystając z jakiejś platformy streamingowej, Spotify czy innej, podłączają się do głośników przez Bluetooth i odtwarzają Here Comes the Rain Again. Wiesz, to jest dziwne.
3: and playing Here Comes the Rain Again. You know, it's like weird.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje fantastyczny gość, prawdziwa legenda Dave Stewart. Muszę cię zapytać o to, jak zmienił się show biznes w ciągu tych 50 lat, bo kiedy zaczynałeś, nie było na przykład streamingu. Co sądzisz o serwisach takich jak, nie wiem, Spotify, Tidal?
3: Well, they're two different kind of things, but...
1: Cóż, to dwa różne typy usług, ale w pewnym sensie wszystkie serwisy streamingowe jak Apple, Amazon czy Spotify rozwiązały jeden problem, ale stworzyły ogromny inny problem dla artystów. Chodzi mi oczywiście o system płatności.
3: Because a lot of artists who had a record label. And then streaming happened. The record labels.
1: Wielu artystów, którzy mieli kontrakty z wytwórniami przed erą streamingu, nadal otrzymuje tantiemy w starym systemie. Teraz te tantiemy to zaledwie procent z procentu z procentu, co oznacza, że ich ostateczny zarobek to mikroskopijna część faktycznych wpływów. Jeśli płyta kosztowała $12, a ty dostawałeś dolara od każdej sprzedanej płyty, to nawet jeśli nie miałeś dobrego kontraktu z wytwórnią, wiedziałeś, że otrzymujesz dolara od każdej sprzedanej sztuki. Jasne, nie miałeś pełnej kontroli nad księgowością i mogły być miliony płyt sprzedanych na lewo, o których nie wiedziałeś. Ze streamingiem jest tak, że widzisz wszystkie fakty. Mogę co miesiąc sprawdzić, ilu mam słuchaczy miesięcznie. Ja na przykład mam chyba około 15 milionów. Tyle, że to wszystko przechodzi przez Universal, Sony, a potem jeszcze przez ten zakątek i tamten. To tak jak Snoop Dogg, który wstaje i mówi: co jest, kurde, mam miliard streamów, a dostaję tak mało kasy? To samo dotyczy zwłaszcza młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Dla nich to praktycznie niemożliwe, żeby dobrze na tym zarobić. Kiedy ja byłem młodym artystą jeszcze w moim rodzinnym mieście, miałem mały duet z moim nauczycielem i nikt nas nie znał. Graliśmy w klubie folkowym, zrobiliśmy nawet winylową epkę, sami opłaciliśmy jej druk i sprzedawaliśmy ją w tym klubie, a co więcej, faktycznie dostawaliśmy za to pieniądze. Myślę, że wszyscy młodsi artyści wracają do tego sposobu myślenia. Musimy po prostu jeździć i sprzedawać nasze koszulki, nasze limitowane winyle czy cokolwiek, co tylko możemy, bo na streamingu nie da się polegać. Nie da się założyć zespołu i jeździć z miasta do miasta, grać koncerty i utrzymywać sprzętu z tantiem ze streamingu.
2: Rozmawiamy o pieniądzach ze streamingu, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Czy to dobrze dla przemysłu muzycznego, że słuchacze przestali traktować płyty jako zamkniętą całość?
1: Tak, wiem, widzisz. Jednym z powodów, dla którego mówiłem o tych tantiemach, jest to, że pracuję z wieloma młodymi muzykami, którzy po prostu uważają to za niemożliwe, aby zarabiać na streamingach. Obecnie produkuję muzykę dwóch artystów. Jeden z nich ma dopiero 18 lat, a drugi 23. To, że ludzie nie traktują albumu jako kompletnego dzieła, traci sens tego, że poświęciłeś lata, miesiące czy cokolwiek innego na stworzenie albumu, który ma pewną kolejność, a utwory są ze sobą powiązane poprzez fabułę i narrację. Nieważne, czy to jest Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy Harvest, Neila Younga, czy cokolwiek innego, ale teraz, kiedy coś zostaje wrzucone do streamingu, jest po prostu rozproszone, pomieszane wszędzie. Ludzie mają tendencję do tego, żeby wybierać na przykład dwie piosenki zmiksowane w jedną, albo to, co sztuczna inteligencja im podpowiada, żeby przesłuchali. Lubisz tamten utwór, to na pewno spodoba ci się ten. A ty mówisz nie. AI will become more and more efficient at understanding Nie lubię tego. Nie, tego nie lubię. Lubię tamto, co sam wybrałem. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej efektywna w rozumieniu osobowości człowieka, tego, co lubi, a czego nie lubi, w zależności od tego, jak dużo danych jej dostarczysz lub jak ją nauczysz. To jest jak taki gigantyczny mózg, który zbiera wszystkie dane i mówi: ach, taki właśnie jesteś. A ty na to: wow, 99% racji, ale to nie to samo, co stanie w kolejce na deszczu przed sklepem płytowym, tak jak to robiliśmy, bo David Bowie wydał nową płytę, a sklep miał tylko 20 egzemplarzy, a przed wejściem stało 40 osób. Jest w tym jakieś podekscytowanie, tym robieniem rzeczy razem z innymi ludźmi, które było związane z koncertami, z kupowaniem płyt. Kiedy byłem młody na wschodzie Anglii, w Sutherlandzie, może tylko jedna osoba miała pieniądze, żeby kupić płytę. Więc wszyscy szliśmy do niej, do domu, ona ją włączała, a my leżeliśmy na podłodze i słuchaliśmy z obu stron. I wszyscy o tym rozmawialiśmy. Wszystko zmienia się teraz tak szybko z powodu internetu, z powodu AI i miliona innych powodów. Nie można powiedzieć, że to jest wspaniała rzecz dla którejkolwiek z dziedzin. Przemysł fast foodowy, czy te wszystkie inne rzeczy, które są na sprzedaż, tego po prostu jest mnóstwo. A jednocześnie są ludzie, którzy nie mają nic w innych krajach, toczą się wojny, to jest jakby zupełnie inny świat niż ten, w którym się urodziłem.
3: Obviously, if you go back 500 years, there was wars raging, but people had to march to another country and hit them on the head with an axe. But like,
1: oczywiście, jeśli cofnąć się o 500 lat, też szalały wojny, ale ludzie musieli maszerować do innego kraju i uderzać wrogów toporem w głowę. Teraz jednak mamy cyberataki. Któregoś dnia rozmawiałem z przyjacielem, który mieszka w Hiszpanii i zarządza tymi młodymi chłopakami, których produkuje. W pewnym momencie przestał odpowiadać na maile i moje telefony. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie z lotniska i powiedział mi, że był cyberatak, dlatego nie odpowiadał na moje wiadomości. Taki cyberatak może zaatakować wiele ważnych miejsc, nawet na system wodociągowy. Teraz wszystko działa zupełnie inaczej i wielu młodych ludzi też na to narzeka.
3: A lot of younger people, you know, are complaining about it too. It's not because I'm older.
1: Wielu moich znajomych, w tym znajomi moich dzieci, mówią: Boże, naprawdę chciałbym, żeby było tak jak kiedyś, jak to opisujesz. Widzę, że to bardzo skomplikowany świat do dorastania. Muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami. Kiedy dorastałem, mój tata miał coś, co nazywało się działką pracowniczą. To oznaczało, że po wojnie w Anglii każda rodzina dostawała maleńki skrawek ziemi, ale wystarczający do uprawy warzyw. Świętem na naszej ulicy było, kiedy ktoś miał nowe ziemniaki. Dostał trochę masła i soli, trochę mięty i wszyscy z całej ulicy szli do tego domu, do tej rodziny, żeby to zjeść. A mój tata miał gramofon winylowy i puszczał Franka Sinatra, a wszyscy jedli ziemniaki. To było proste, ale mam z tego piękne wspomnienia. Teraz ludzie mają po 1000 różnych wspomnień dziennie, a wiele, wiele z nich pochodzi z internetu. W Wielkiej Brytanii jest z tym prawdziwy problem, ze spotkaniami poza internetem. Na koncerty, kluby czy zakupy, wszystkie te wspaniałe małe kluby, gdzie zespoły zaczynały grać, jak Mals Club czy inne, teraz się zamykają, przez co te młode zespoły nie mogą sobie pozwolić na granie w tych miejscach, aby ćwiczyć i się rozwijać. To jest trochę smutne. Nie podoba mi się to. Lubię bardziej te niezależne, małe wytwórnie i małe społeczności.
3: I think there's only 7 companies owning all of the food in the world. I don't think I like that. I like more the indie little labels and the little communities, you know.
2: To była prawdziwa przyjemność gościć dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legendę muzyki Dave'a Stewarta. Pięknie dziękuję Ci za Twój czas. Prawdziwa legenda lat 80., czyli zespołu OMD, będziemy wspominać z Paulem Humphreysem.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda brytyjskiej muzyki, Paul Humphreys, OMD. Witaj.
4: Hello.
1: Witam, miło mi tu być.
2: A tak przy okazji, no to muszę zapytać, co sądzisz o tym słowie, legenda?
1: Nie do nas należy mówienie, czy jesteśmy legendami, to znaczy inni ludzie tak o nas mówią. Myślę, że tak nas nazywają ze względu na naszą długowieczność. Mam na myśli, że to jest kawał historii. W październiku obchodziliśmy 45. rocznicę istnienia zespołu, więc tak sobie myślę, że jeśli przeżyjesz 45 lat na scenie, ludzie będą nazywać cię legendą. Cóż, miło jest być tak nazywanym. Chociaż może to po prostu kwestia czasu.
2: Paul Humphreys, OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Skoro o czasie mowa, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: Myślę, że fakt, że udało nam się pozostać na scenie. Wiesz, koncertując i nagrywając płyty, musicie zrozumieć, że Andy i ja założyliśmy zespół w 1978 roku i robiliśmy to jako dzieci. Wiesz, po prostu odważyliśmy się i zrobiliśmy to. Odważyliśmy się zrobić jeden koncert. Powiem ci, że nikt nie jest bardziej zdumiony niż Andy i ja, że wciąż idziemy tą samą drogą przez ten cały czas. Mam na myśli, że mamy tę małą rzecz na scenie, siebie. Electricity to była piosenka, od której wszystko się zaczęło i zawsze byliśmy tak jak w drugiej zwrotce tej piosenki. Spoglądamy na siebie i w pewnym sensie mieliśmy wypisane na twarzach: nie mogę uwierzyć, że wciąż to robimy.
2: 45 lat na scenie. Powiedz mi, pamiętasz, jak zareagowałeś, kiedy usłyszałeś swoją piosenkę po raz pierwszy w radiu?
1: Pamiętam ten moment. Tak, to był niesamowity moment. Wiesz, posłyszysz w radiu wszystko, co znasz, wszystkie zespoły, które kochasz i szanujesz, ale nigdy nie spodziewasz się, że sam będziesz w radiu zagrany. Tak naprawdę myślę, że prawdopodobnie dlatego, że wszyscy nasi przyjaciele uważali, że nie jesteśmy dobrzy. Wiesz, nigdy nie otrzymaliśmy zachęty od naszych znajomych, ponieważ nasze środowisko nie interesowało się muzyką elektroniczną. Oni lubili rock i pop w tym czasie, a my robiliśmy te dziwne elektroniczne rzeczy. Nigdy więc nie mieliśmy pewności, czy to, co robimy, jest okej. A co do radia? Pamiętam, jak to było. Właściwie to się stało, gdy byliśmy w samochodzie. Byliśmy wtedy z naszym menadżerem, który prowadził, siedział za kierownicą. Włączyliśmy radio i myśleliśmy, że puszcza kasetę z naszym kawałkiem Electricity. Ale nie. Okazało się, że to było w radiu.
2: A jak to jest obecnie? Pytam, bo Sting kiedyś mi powiedział, że on często nie zauważa swoich piosenek w radiu, kiedy jego piosenki są na antenie.
1: Nie, zawsze uważam, że jesteśmy grani. Bo wiesz, nie bierzemy niczego za pewnik i wszystko jest bonusem od życia. To zawsze jest ekscytujące, kiedy słyszysz swoją piosenkę w radiu. Bo wiesz, chodzę do supermarketów, tak jak normalny człowiek, i kiedy słyszę jedną z naszych piosenek, na przykład w nagłośnieniu w supermarkecie, to zawsze jest w tym trochę dreszczyku emocji.
2: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swój pierwszy koncert w Polsce?
1: Nasz pierwszy koncert w Polsce odbył się w latach 80. To był jedyny występ, który formalnie odbył się za tak zwaną żelazną kurtyną. Wiesz, to było niesamowite, bo graliśmy na stadionie piłkarskim, dokładnie na płycie, ale najdziwniejsze było to, że nikomu nie wolno było przebywać na tym boisku, więc ludzie siedzieli na trybunach z boku, a my graliśmy na pustym, trawiastym boisku. Tak, to było fascynujące. Wiesz, Warszawa bardzo się zmieniła od tego momentu, od tej chwili, kiedy byliśmy tu pierwszy raz. Pamiętam jeszcze jedną niesamowitą rzecz. Płacono nam w złotówkach i oczywiście tych złotówek było dużo, bo to był w końcu koncert stadionowy. A ze złotówkami wtedy było tak, że nie byłeś w stanie ich wymienić, gdy wyjeżdżałeś z Polski. Pamiętam, że mieliśmy dzień wolny po koncercie i włóczyliśmy się po wielu restauracjach i nie byliśmy w stanie wydać tych wszystkich złotówek. A wiedzieliśmy, że musimy się ich pozbyć. Pamiętam, poszliśmy do centrum na starówkę. Była tam taka starsza pani, która sprzedawała kwiaty. Było przenikliwie zimno i pamiętam, że po prostu położyłem te pieniądze na stole, na którym sprzedawała kwiaty, a ona spojrzała na mnie, rozejrzała się dookoła, włożyła te złotówki do kieszeni, spakowała się i poszła.
2: Znalazłem informację, że wasz ostatni album, czyli płyta Bauhaus Staircase, jest pożegnalnym albumem. Mam nadzieję, że to nie jest prawda.
3: We don't know. I mean,
1: tak naprawdę nie wiemy tego. To znaczy, myśleliśmy, że Punishment of Luxury to będzie nasz ostatni album, ale potem wydarzył się COVID. Utknąłem na południu Francji. Nie mogłem się wydostać, bo nie było żadnego lotu i żadnego lotniska, z którego można byłoby wylecieć. Andy z kolei był w Liverpoolu i podobnie jak ja utknął, ponieważ byłem we Francji. Byłem chyba mniej znudzony niż Andy, a on ciągle do mnie pisał w sprawie nowych pomysłów. Więc zacząłem wymyślać różne rzeczy i tak wymienialiśmy się muzyką. Niektóre pomysły były naprawdę dobre i tak narodził się ten album. Nie mówiliśmy nikomu, że pracujemy nad nową płytą. Album Punishment of Luxury został bardzo dobrze przyjęty przez media, ale przede wszystkim przez naszych fanów, to chyba najważniejsze, oni pokochali tę płytę. Więc pomyśleliśmy, że każdy album może być naszą ostatnią płytą, ponieważ nie stajemy się młodsi. Pomyśleliśmy, że nie będziemy ogłaszać, że robimy nowy album, dopóki nie będziemy absolutnie pewni, że to jest na takim poziomie, z którego będziemy zadowoleni. I kiedy zbliżaliśmy się do końca, pomyśleliśmy, że trzeba wydać. Ale wiesz, między każdą płytą mija jakieś 5 lat. Mam już 64 lata, to oznacza, że przy następnej będę blisko 70. Czy mamy na to energię? Nie wiem. Na pewno mamy jeszcze mnóstwo energii, żeby koncertować.
2: No ale spójrz na Stonesów.
1: To jest to. To jest nasz punkt odniesienia. Mam na myśli, że musimy to po prostu zobaczyć. Wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale nie możemy sobie tego wyobrazić, że nagrywamy nową płytę. Musimy to po prostu zobaczyć, naprawdę.
2: Paul Humphreys z OMD dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Wasz ostatni album stworzony był głównie przez internet. Czy nie byliście zdziwieni, jak wiele rzeczy można załatwić, nie wychodząc z domu?
1: Tak, dzięki nowej technologii wiele rzeczy jest łatwiejszych. Andy i ja mamy podobne systemy na naszych komputerach, mamy dokładnie takie same wtyczki, używamy tego samego oprogramowania. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby nagranie zostało wykonane przy użyciu wirtualnych syntezatorów. Możliwości oprogramowania, a także wiele syntezatorów komputerowych jest teraz niesamowitych. Naprawdę ledwo można je odróżnić od wersji analogowej. Więc było to naprawdę łatwe. Wysyłaliśmy całe pliki przez internet i każdy z nas otwierał je na swoim komputerze. Mogliśmy to po prostu zredagować, a następnie odesłać. Może nie jest to najbardziej idealny sposób pisania piosenek. Mam na myśli to, że się nie widzimy. Kiedy decydujemy się nagrać płytę, zwykle robimy to w następujący sposób. Jeżdżę do Liverpoolu, do Andy'ego, do jego studio, a potem siedzimy tam tygodniami i po prostu tworzymy. A potem wyjeżdżamy i pracujemy osobno, ale główny pomysł rodzi się zwykle w jednym pokoju. Więc jest to pierwszy raz, kiedy tak się nie stało, ale wiesz, nie sądzę, żeby album tak bardzo ucierpiał z tego powodu. Myślę, że jest na nim kilka dobrych piosenek.
2: Paul Humphreys, zespół OMD, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o muzyce w internecie. A skoro mowa o internecie, kiedyś udało mi się porozmawiać z Rodem Stewartem, to było kilka lat temu. Powiedział, że internet jest wspaniały pod warunkiem, że użytkownicy płacą za muzykę. Co sądzisz o streamingu?
4: For music. What do you think about streaming services?
3: I mean, you know, we can't...
1: Wiesz, nie możemy uciekać przed faktem, że świat jest zupełnie innym miejscem. Teraz przemysł muzyczny jest nie do poznania od chwili, gdy zaczynaliśmy. Nie możesz powstrzymać technologii, nie możesz też powstrzymać postępu na świecie. Myślę, że rewolucja cyfrowa była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem dla przemysłu muzycznego. Chodzi mi o to, że błogosławieństwem jest to, że masz teraz dostęp do muzyki, do piosenek, których być może nie znalazłbyś wcześniej. Na pewno młodsze pokolenie ma dostęp do muzyki, a dzięki algorytmom poznajesz nowe piosenki. Jeśli lubisz to, polubisz też tamto. I młodsze pokolenie pewnie nawet nie poznałoby wielu zespołów z naszych czasów, gdyby nie wspomniane algorytmy. W jakiś sposób trafiliśmy na playlisty ulubionych zespołów młodych ludzi. Ale są też oczywiście problemy z monetyzacją. Muzyka, tak szybko jak stała się cyfrowa, straciła całą wartość, gdy tylko przestała być wydawana na nośnikach. Ludzie nie chcą już płacić za swoją muzykę, chcą ją po prostu przesyłać strumieniowo za darmo. I to jest problem, który wywarł wpływ na przemysł muzyczny, zmienił go nie do poznania. Moja kariera rozpoczęła się w latach 70., kiedy było mnóstwo pieniędzy w tym biznesie. W tym sensie, że wytwórnie płytowe mogły inwestować w młodsze, nowe zespoły. Teraz jest to znacznie trudniejsze, zwłaszcza dla początkujących zespołów. Teraz bardzo trudno jest zarabiać na muzyce, a wielu muzyków i zespołów musi to robić w ramach hobby, ponieważ wytwórnia płytowa nie ma pieniędzy, aby w ciebie inwestować. Kiedy my zaczynaliśmy, wytwórnie płytowe mogły nas finansować, dopóki nie odnieśliśmy sukcesu, abyśmy nie musieli pracować. Finansowali wszystkie zespoły, które według nich miały potencjał. Teraz zespoły same się finansują, jest to dla nich bardzo, bardzo trudne. Teraz też muszą się same promować.
2: Paul Humphries, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące internetu i muzyki. Czy to jest w porządku dla muzyki, że słuchacze nie traktują płyty jako całości, bo wybierają poszczególne kawałki?
1: Może jestem po prostu staroświecki, ale podoba mi się pomysł nagrania płyty jako całości. Kiedy muzyka była na winylu, zmiana utworu była kłopotliwa. Trzeba było zdjąć igłę, a wtedy można było porysować płytę, więc kończyło się na tym, że po prostu słuchałeś całej strony. I być może po drodze było kilka piosenek, co do których nie do końca byłeś przekonany, ale potem grałeś to kilka razy. Niektóre z tych piosenek, które ci się nie podobały na początku, stawały się twoimi ulubionymi. Na takiej zasadzie, że potrzebowały trochę więcej czasu, żeby wejść ci do głowy. To wszystko minęło. Ludzie chcą tylko słuchać hitów i po prostu wybierają swoje kawałki. My wciąż myślimy o płycie jako o całości. Wciąż myślimy o płycie jako o podróży i niektórzy fani będą zadowoleni z tej podróży, no ale wielu ludzi będzie wybierać poszczególne piosenki. Nie da się tego obejść. Naprawdę, tak to już działa.
2: Muszę cię zapytać o jedno. Czytałeś recenzję po wydaniu ostatniego albumu?
1: Mamy naszego menadżera, żeby je odfiltrowywał, więc docierają do nas tylko te dobre. Ale wiesz, tak naprawdę zależy nam na fanach i chcielibyśmy, żeby nasza muzyka do nich trafiała.
2: Paul Humphries dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. I to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

To jest radio Złote Przeboje. Yeah. Let me see you dance, man.